czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbank.

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmuty-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
5: Dzień dobry, w ten czwartkowy poranek wita się z wami Krzysiek Staszkiewicz. Sprawdźmy, co nas dzisiaj czeka, jeśli chodzi o prognozę pogody. We Wrocławiu zdecydowanie chłodniej jest, tak jak miało być. 8 stopni w tej chwili pokazują wrocławskie słupki rtęci. Odczuwalna temperatura jest niewiele wyższa, no ale w ciągu dnia słupki rtęci polecą z powrotem do tych wyższych wartości. 22 zobaczymy w cieniu, a na słońcu będzie zdecydowanie cieplej, nawet powyżej 30.
4: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
6: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. Całą noc trwało dogaszenie pożaru hali w Obornikach w Wielkopolsce. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne cynkowni galwanicznej. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 250 strażaków oraz specjalistyczna grupa chemiczna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To m.in. zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
8: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
7: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
9: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
7: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją.
6: W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
3: SK2 Sport.
6: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że w trzeciej rundzie zmierzą się ze sobą Magda Linet i Iga Świątek. Kolejny puchar dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. W finale w Lipsku zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
10: Dwie minuty po szóstej. Jakiego mam dobrego kolegę, muszę wam powiedzieć. Takiego mam dobrego kolegę, który stoi dzielnie w kolejce pod ekspresem, bo się nie wiem, dlaczego zrobił zator. Zator pod ekspresem, o, wrócił.
11: Zacząłeś przeze mnie,
10: poczekaj,
11: no jak tak można?
10: Ale miło, dobrze o tobie mówiłem.
11: Naprawdę?
10: Naprawdę, nie bij, nie bij!
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: kocham cię, kochanie moje. To ma nam.
1: Tak.
0: To ma nam.
1: A jak jeszcze
0: a ty mnie już nie bij.
1: Nie biję cię, no nie mów państwu, że cię biję.
0: No nie, no, no nie.
1: Lekko cię szturchnąłem.
0: Przyak to żyłem. No, ten go kopał, ten przyak to żył. Wiecie.
1: Co to jest? No usiadłem na nim może trochę, prawda? Nie wiem, no.
0: No ale czekaj, trochę? To jak jest w twoim przypadku?
1: No bo trochę,
0: bo
1: no.
0: Bo bardzo to już jest...
1: No słuchajcie.
0: Z 1600 newtonów.
1: Usiadłem tak, że Dawid ma teraz płaską głowę, przynajmniej jest gdzie kufel postawić.
0: No. Dobra, 10 po 6. Witamy, dzień dobry raz jeszcze. 28 dzień maja 2026 pańskiego roku. I dzisiaj będziesz świętował, Jarząbku.
1: Mojego roku, to jeżeli mojego roku, to tak, bo dzisiaj mamy takie święta. O jednym nie wiem, czy mogę powiedzieć. Dzieci jeszcze śpią pewnie, co? Śpią o 6?
0: No jest dzień bez prezerwatywy. O to ci chodzi?
1: Nie mów tego głośno tej porze.
0: Na niektórzy świętują cały rok. No są tacy, co nie uznają.
1: Nie szukaj dziury w całym, mój drogi, idźmy dalej.
0: No to dobra, to inne dla ciebie święto dzisiaj. Dzień higieny podczas miesiączki.
1: No i...
0: Nie, to też nie to?
1: No, a to może coś
0: co będziesz świętował?
1: Coś, co wszyscy możemy poświętować, to?
0: Dzień hamburgera.
1: O!
0: Może być?
1: Tak.
0: Na to zawsze masz ochotę,
1: przecież
0: tak?
1: Są i wegańskie nawet hamburgery, prawda?
0: No.
1: Strawy robione.
0: Ale to wegańskie.
1: No, mają takie różne, no.
0: Bo ja się bardziej zastanawiam nad tym, że hamburger to jest takie danie fast food, nie? Czyli szybkie żarcie po polsku.
1: A rano wiadomo, że mamy z tym problem, bo ja na przykład dzisiaj chciałem coś na szybko sobie wrzucić na ząb, patrzę do lodówki, a tam pustki.
0: Nie da się. I chcielibyśmy, bo zawsze wy przychodzicie z pomocą, więc chcielibyśmy, żebyście innym takim, co jak my, nie potrafią i dwie lewe ręce do tego mają, coś na szybko na śniadanie przygotować. Żebym nie musiał stać w kuchni godzinę, żeby śniadanie przygotować, tylko polski taki domowy fast food chcę sobie zrobić. W 5 minut gotowe, zjem, wychodzę.
1: Od tygodnia przychodzimy głodni do pracy, bo nie potrafimy sobie nic na szybko przygotować. To
0: oczywiście. No, więc oczywiście.
1: Prosimy słuchaczy Radia SK2 o to, żeby pospieszyli nam z pomocą.
0: I nie tylko nam, tylko innym w takim podobnym przypadku jak my.
1: Czyli danie, które szybciutko można rano przygotować, żeby sobie wrzucić na ząbek przed pracą.
0: Polski domowy fast food. Jak go zrobić? 726-826-826. Prosimy o telefony albo Messenger. Tam głosóweczki. Mile wskazane.

0: Prawie 20 minut po 6:00. To jest idealna pora, żeby takie szybkie, fast foodowe śniadanko sobie zrobić. W sensie szybko sobie je zrobić.
1: Dziękujemy za wszystkie propozycje wasze, ale tylko jedna może się na razie pojawić na antenie.
0: Potem będzie więcej. Zachęcamy, ale pierwszy na antenie może być tylko jeden, w tym przypadku jedna Grażyna. Dzień dobry, Grażynko.
2: Witam.
0: Jeśli chodzi o ten polski fast food, jeśli szybko chcemy coś przygotować, z rana, nie mamy czasu, pyk, pyk, pyk, w łapę, do buzi, szybko zjeść i do pracy. Co to może być?
2: Chlebek, majonez, musztarda, zaoszczędzony, mielony poprzedniego dnia, cebula i pomidor.
1: Proszę bardzo, przecież to jest najpyszniejsze.
0: Najpyszniejsze.
1: Danie. Zaraz obok dżemu ze świni.
0: Jeden problem dostrzegam. No. Dzień wcześniej ktoś tego mielonego musi zrobić.
1: To już nie
0: I najlepiej by było, żeby to nie

0: Proszę no, bardzo, przecież to jest najpyszniejsze.
1: Najpyszniejsze! Danie.
0: Zaraz obok dżemu ze świni.
1: Jeden problem dostrzegam. No. Dzień wcześniej ktoś tego mielonego musi zrobić.
0: To już nie
1: I najlepiej by było, żeby to mnie.

0: Dla teściowej.
1: Dla teściowej.
0: Tak. Dla mamusi.
1: Dla tego pana, co catering dostarcza. Czasami. No, ważne, żeby ten mielony był w lodówce. To jest podstawa diety Polaka. Ten mielony musi być w lodówce. Ale... żebyś Polaku mógł tą kanapkę rano z mielonym zrobić.
0: Grażynka, bo tak powiedziałaś, jak majonez, musztarda, mielony, takie cebulka,
1: proste.
0: Pomidorek.
1: Takie proste, takie doskonałe.
0: Ale na przykład ja znam takich, którzy tutaj zadadzą pytanie, a gdzie ketchup? Ketchup.
2: Ja jestem w tej drugiej opcji.
0: No. Bez ketchupowej.
1: Ale powiem ci, że jeśli chodzi o mielonego, ja popieram Grażynkę. Ketchup, no może podpadnę niektórym słuchaczom. Ketchup psuje mielonego. Tak, zaryzykuję to stwierdzenie. Po co psuć coś tak doskonałego ketchupem, prawda, Grażynko?
2: Ketchup może być do schabowego.
1: No o to, ja tak samo mam. Do schabowego nie.
0: W zasadzie u mnie może być sam mielony i sam schabowy.
1: Poradzisz sobie.
0: Ale pytałem się, pytałem się w imieniu tych, którzy nie wyobrażają sobie życia
1: bez
0: ketchupu.
1: Rozumiem. No. To ja ich toleruję, jedźcie te z tego wszyscy jak chcecie.
0: Tak jest.
1: No. Grażynka,
0: byście mi nie wchodzili.
1: Dziękujemy za ten piękny pomysł, doskonały o poranku, szybki polski fast food. Grażynka, do ciebie lecą oczywiście prezenty od Radia SK2, a my włączymy

0: tego nie przeżył, niech pierwszy rzuci widelcem. Kto w związku, ten na pewno zna to, co przeżył Jan Englert, aktor, o którym dzisiaj pisze prasa.
1: Razem z żoną wybrał się, z panią Beatą Ścibikówną, wybrał się na randkę, poszli sobie do restauracji, obydwoje zamówili sobie po jakimś daniu, widać, co jest na zdjęciach, i pan Jan sobie je, i pani Beata sobie je, tylko że pani Beata je nie ze swojego talerza.
0: Już ze swojego zjadła.
1: Ze swojego, tak. Ze swojego zjadła. Pewnie zamówił jakąś sałatkę i do popicia wody, jak to każda pani musi być, one są wieczne na diecie.
0: I podjada z pana Jana.
1: I jak już zjadła tą swoją sałatkę drobniutką, mikroskopijną, to jeszcze widelec w talerz pana Jana.
0: Przeczytaj nagłówek, nagłówek przeczytaj.
1: A, to jest dobre. Wyjada mu z talerza.
0: Nie tęga mina pana Jana. No bo to nie do końca nam się zawsze, panowie, podoba, ale właśnie to o to chodzi.

0: zawsze graliśmy w SK2 single w Tommy Graj. Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gram Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zdończyk.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
16: Cały czas chłodno jeszcze we Wrocławiu, około 10 stopni w tej chwili widzimy, maksymalnie do 22 dzisiaj zobaczymy, ale sporo słońca na niebie, także temperatura odczuwalna będzie wyższa. Tak jak robią się coraz wyższe korki, znaczy dłuższe na ulicach Wrocławia, stoją oczywiście wyjazdy Mokronoska, Karkonoska czy Opolska, tutaj naprawdę długi korek jak zawsze o tej porze, także kierowcy musicie na to uważać. Stoimy też od drugiej strony 9-4 do ronda przed obwodnicą Leśnicy.
15: Na program zaprasza sponsor. Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
17: Jest 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Iran ostrzelał w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus. Jak podają irańskie władze, statki zignorowały ostrzeżenia, dlatego oddano w ich kierunku salwy. Z kolei amerykańskie wojsko zaatakowało obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie w cieśninie Ormus. Dziś we Wrocławiu początek zgrupowania kadry Jana Urbana. Piłkarze będą trenować przed towarzyskimi meczami. Pierwszy z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Sukces ratowników w Laosie. Nurkowie dotarli do 5 osób uwięzionych od tygodnia w zalanej wodą jaskini. Dostarczyli odnalezionym jedzenie i wodę pitną. Była to ostatnia próba odszukania zaginionych.

0: No my czasami w lustro z rana nie patrzymy. Dobrze, że nas w radiu nie widać. To jest plus tej pracy. To tak, jest plus.
1: Powiem wam, że i wiecie co, i właśnie dzięki temu możemy świętować takie dni jak dzisiaj, czyli dzień hamburgera na przykład. Po prostu idziesz, kupujesz, jesz i nie patrzysz później na siebie.
0: Tak, dzisiaj dzień hamburgera, więc my o polskim fast foodzie sobie rozmawiamy, bo dobre, bo polskie, co na szybko przygotować, to pytanie na dziś.
1: Bo rano zawsze jest z tym problem, prawda? Lecicie do pracy, no nie ma co, nie ma co. I tak się zastanawiacie, co ja na szybko zjem, a później cały dzień w robocie.
0: Jest kolejny telefon.
1: Proszę.
2: Najprostszy sposób to jest lunch, kiełbasę w jedną rękę, drugą bułka i idziecie dalej.
0: Proszę bardzo.
1: Kiełbacha z bułką.
0: To jest śniadanie mistrzów. To,
1: oczywiście, że tak.
0: To jest śniadanie każdego ojca. Znaczy, jak przygotować do szkoły też. Po co tracić czas? Mama to w te pudełeczko. Krapeczka, rzutkieweczka, jogurcik, tu układa tak wszystko, zamyka. A ojciec, cała bułka, pół kiełbasy, zamyka pudełko.
1: I do szkoły.
0: I do szkoły. No. Ile czasu zaoszczędzone?
1: A zobaczcie zresztą, Adam Małysz jadł bułkę z bananem, daleko latał, prawda? A jak wy będziecie gdzieś bułkę z kiełbasą, to ciążenie będzie wyższe i szybciej będziecie na ziemi. SK2.
0: Po co bujać w obłokach?
1: Oczywiście.
0: Dopiero czwartek jest przecież, prawda? 21 minut do 7 teraz. T-Love.

0: Jest i grupa ich troje na antenie radia SK2. 11 minut zostało nam do siódmej.
1: A tymczasem 1/3 grupy ich troje ostatnio miała duże problemy prawne. Michał Wiśniewski.
0: Tak, głośny wyrok sądowy w tej sprawie. Dzisiaj media się o tym rozpisują.
1: Pierwsza strona Super Ekspresu, proszę bardzo. Szlachał przed sądem nie idzie siedzieć. O co chodzi? Michał Wiśniewski był oskarżony o to, że wyłudził dość sporą sumkę tam za 3 miliony złotych ze skoku Wołomin w 2006 roku. No i teraz po wielu latach batalii sądowych okazuje się, że sędzia Michała Wiśniewskiego uniewinnił

0: spisują.
1: Pierwsza strona Super Ekspresu, proszę bardzo. Szlachał przed sądem nie idzie siedzieć. O co chodzi? Michał Wiśniewski był oskarżony o to, że wyłudził dość sporą sumkę, tam za 3 miliony złotych, ze skoku Wołomin w 2006 roku. No i teraz, po wielu latach batalii sądowych, okazuje się, że sędzia Michała Wiśniewskiego uniewinnił

0: Oj, czasami krew się w człowieku burzy, jak zaparkuje gdzieś samochód, tu pyk, pyk, pyk, pyk, cały biały.
1: Tak, weź mi nic nie mów, bo one przylatują do mnie na balkon, wiesz? I robią to samo, co z samochodem.
0: Radzimy mieszkańcom Torunia, w razie czego nie jeździcie dzisiaj na myjnie. O plagi gołębi w Toruniu, w newsach o 7:00. Bądźcie blisko.

0: anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe, szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Coraz ciaśniej robi się na ulicach Wrocławia, w szczególności na wjazdach. Cierpliwości kierowcy Mokronoska, Karkonoska czy Opolska. Tutaj naprawdę długi korek o tej porze. Oczywiście też most milenijny, Bałtycka, Rejmonta się już przytykają. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 22 stopniach dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. W cieniu oczywiście, a słońca nie zabraknie, więc w słońcu dzisiaj temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie wyższa.
9: Jest 7 news SK2 Anna Łobocka. Śledczy badają, czy zatrzymani działali na zlecenie. Na razie dwie aresztowane osoby mają zarzuty w sprawie fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w TV Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał

0: tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, za co mają odpowiedzieć podejrzani?
1: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
2: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
1: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Jutro flagowy projekt rządowej koalicji ma być głosowany w Sejmie, a przepisy w najbliższych dniach trafią do podpisu Karola Nawrockiego.
3: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa ze związkiem partnerskim.
0: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Zarzuty te odpiera Katarzyna Kotula z kancelarii premiera.
4: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się faktycznie wokół chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie, w żadnym akcie prawnym nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw. Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
0: Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki. Gołębie opanowały reprezentacyjną część miasta i mocno utrudniają życie.
5: Upaskudzone parapety, elewacje. Ja już nie wspominam o ławkach.
6: Problem jest, gołębie wchodzą do sklepów, kiedy są drzwi otwarte, a teraz jest lato, to tym bardziej.
0: Miasto apeluje więc do mieszkańców, by ptaków nie dokarmiać.
7: SK2 Sport.
0: Crystal Palace triumfatorem w lidze konferencji. Do osiągnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Legia górą w koszykarskich derbach Warszawy. W pierwszym meczu półfinału zieloni kanonierzy wygrali z Dzikami 98-80. Selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak.
8: 3 po 7, dzisiaj o polskim fast foodzie, co na szybko polecacie?
9: W jedną rękę buła, w drugą rękę paruwa i śniadanie gotowe.
8: No,
9: na szybko.
8: To, na szybko. Na szybko. To cali my. Ty jesteś buła.
10: A ty paruwa.
8: Dzień dobry.

0: Łukasz się na nas wkurzył ostatnio.
1: Zduńczyk?
0: Tak.
1: No, że co?
0: No bo żeśmy mu reklamy zrobili listy Gorącej Polskiej Dwudziestki i tak żeście zagłosowali, że chłopak mówi, że kiedy on to policzy wszystko.
1: A, gadałeś z nim?
0: Gadałem z nim.
1: No, proszę bardzo. Jeszcze ma dzień i 11 godzin.
0: A wspominamy o tym dlatego, że za nami Dawid Podsiadło w kawałku Sezon. To jest 7 numer naszej Gorącej Polskiej Dwudziestki. Spadek zaliczył Dawid Podsiadło ostatnio. Tak więc wszystko w waszych rękach teraz, żeby się chłopak odbił trochę. Może nie od dna, ale od połowy listy na pewno.
1: Łukasz teraz do mnie napisał, chyba nas słucha, żeby mu kupić kalkulator z sinusem i kosinusem.
0: Zróbcie mu psikusa i
1: tak zagłosujcie, tyle
0: tak.
1: Klików niech będzie, żeby Łukasz do samej 18 jutro liczył.
0: No, kto na pierwszy, jutro kto po 18 na drugim, lista nasza Gorąca Polska 20. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. SK2.

0: 19 minut po 7 w Radiu SK2 Ania Dąbrowska. Za chwilę Lady Punk.
1: Jak chcecie poczuć dreszcze, to niebawem będzie się można wybrać do Gdyni, bo Gdynia wpadła na kolejny, jakże to wspaniały pomysł, zaledwie za 1 000 000 zł.
0: Ale proszę, wyczuwam pewną ironię.
1: No troszkę jest.
0: Dlaczego? Bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Gdynia chce zbudować kolej linową i nawet zamówiła już wizualizację projektu. Co prawda rzeczywiście 1 100 000 zł ma to wszystko kosztować.
1: Sam projekt 35 tysięcy.
0: No dobra, no ale nie chciałbyś się tak przejechać kolejką górską w Gdyni?
1: W Gdyni? No, z drugiej strony, może to i nie głupi pomysł, prawda? Skoro w górach mają morskie oko, to dlaczego nad morzem nie może być kolejki górskiej?
2: SK2.
0: Poza tym kolejka górska nad morzem to przecież morze możliwości. Można jeszcze zrobić

0: morskie oko, to dlaczego nad morzem nie może być kolejki górskiej?
1: SK2.
2: Poza tym kolejka górska nad morzem to przecież morze możliwości. Można jeszcze zrobić

0: I wszyscy głośniej w tych samochodach. Szybkie uchylcie, niech słyszą. Tak się gra w Radiu SK2, że człowiek pozwoli sobie zrymować. 24 minuty po 7, trzeba tej energii nam, trzeba. Po to jesteśmy i będziemy się starać. Będziemy robić co możemy, czytamy różne rzeczy głupie.
1: Słuchajcie, w USA...
0: Przeczytaj ten nagłówek.
1: Nietypowy wypadek w USA. Kobietę postrzelił pies.
0: I od razu chcemy zaznaczyć, że chodzi o czworonoga.
1: Tak, nie o dwunożnego psa, tylko o czteronożnego.
0: Nie, psy chodzą na czterech, no, tak. Czterech łapach.
1: Przeważnie,
0: nawet
1: tak,
0: łapach. Tak. Scott Bluff w stanie Nebraska. Rzeczywiście, pies postrzelił kobietę ze strzelby. Tak podała lokalna stacja Knop News 2.
1: Jak to się stało? No, pies był w samochodzie, prawda, zaparkowanym pod sklepem i przechodził sobie z tylnej kanapy na przednie siedzenie.
0: A całkiem przypadkowo właścicielka miała nabitą strzelbę, no i pies przechodząc...
1: No nacisnął na spust.
0: Tak,
1: no,
0: od razu chcę powiedzieć, bo my się nie śmiejemy, bo doczytaliśmy, że kobieta wymagała hospitalizacji, owszem, ale jej obrażenia w ogóle nie zagrażały życiu. To draśnięcie po prostu.
1: Mnie to osobiście ta informacja bardzo zdziwiła, bo wychodzi na to, że to jest pierwszy pies, który nie umie bezpiecznie obchodzić się z gnatem, no. S

0: Promocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
3: Rogal Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Scena pierwsza. Pasaż grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
6: Yeah!
5: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glutkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomerz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w Pasażu Grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
14: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
15: Do 22 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Będzie ciepło, będzie słonecznie, praktycznie bezchmurne niebo zapowiadają nam ludzie od pogody. Coraz dłuższe korki, za to na wjazdach do Wrocławia, także cierpliwości na Mokronoskiej, Karkonoskiej, Opolskiej. Też most milenijny się przytyka, Bałtycka, Rejmonta. Uważajcie też na A4, jadąc w kierunku Legnicy. Przed kątami wrocławskimi doszło do jakiejś stuczki i lekko przytyka nam się póki co autostrada.
16: 7.30, news SK2 na Łobocka. W Radomiu chcą odwołać prezydenta i Radę Miasta. Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Mordercza fala upałów w Hiszpanii w maju. Z tego powodu zmarło już co najmniej 36 osób. Wczoraj w niektórych miejscach

termometry pokazały 39 stopni. Trudna sytuacja też jest we Francji, gdzie dzisiaj może być nawet 40. Litr oleju napędowego za niecałe 20 eurocentów. Taka niespodzianka czekała na kierowców na samoobsługowej stacji benzynowej koło Bolzano we Włoszech. Wielu z nich przyjechało z kanistrami i ustawiło się w długiej kolejce. Paliwo wykupiono do ostatniej kropli, a niska cena była zwyczajnym błędem.

0: Tylko ja.
1: Ja. I ja. I wy. No jest nas dwóch, a was jest dużo więcej. Bardzo się z tego powodu cieszymy. 23 minuty zostały do godziny 8.
2: Polski fast food to dzisiaj temat, motyw przewodni naszego poranka. Co na szybko, z rana tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i już, i do domu, i do pracy.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, że rano to kto ma czas, żeby przygotowywać jedzenie? No prawie nikt, nie?
2: Nie, no ktoś chyba ma. Słuchajcie.
3: Ja robię w domu kebaba polskiego na rożnie od kurczaka.
2: To naprawdę trzeba mieć dużo czasu. To jednak nie, to, no niby fast food to się nazywa, bo kebab, tak? Polskiego kebaba na rożnie od kurczaka, ale no jednak to trzeba przygotować wszystko, nie?
1: Ktoś tu chyba pracuje na home office.
2: Albo działalności jednoosobowej gospodarczej. SK2.
1: Jest wtedy sam sobie szefem, prawda?
2: Tak, sterem, żeglarzem i okrętem.
1: Zawsze się przed sobą wytłumaczy.
2: I rożnem do kurczaka.

0: nauczyciele.
1: Dlaczego to się tak cicho zrobiło?
0: Poczekaj, daj mi dokończyć. Nauczyciele, no. Rolnicy, kto tam jeszcze jest? Pielęgniarki, kto tam jeszcze jest?
1: Grabarze?
0: A górnicy mówiłem?
1: Nie.
0: Nie mówiłem górników?
1: Nie.
0: No to górnicy też. Kto jeszcze?
1: No grabarze.
0: A, grabarze. Tak. Grabarze też?
1: Nie wiem.
0: Mówiła o protestach.
1: A, nie, to nie. Oni zakopują to pór wojenny zawsze. Nie. Oni nie protestują.
0: Ale to jeszcze do tego trzeba dorzucić naukowców. Naukowców. Nie słyszałeś o proteście naukowców?
1: Oczywiście, że słyszałem. Przeszedł ostatnio. Protestowali, wyszli na ulicę z tymi transparentami i wszyscy mieli na tych transparentach hasło 3% dla nauki, 100% dla Polski.
0: 3% dla nauki, 100%... A, bo oni chcą więcej PKB, tak?
1: Tak. A teraz jest 1,06, a oni się domagają 3% PKB, żeby na naukę szło więcej pieniążków, bo wtedy w kraju będzie lepiej.
0: Czyli jak rząd da dużo, to dostanie porządną naukę.
1: Tak, tak. A jak da mało, to przy wyborach może dostać nauczkę. SK2. Małą.
0: Dżemik z rana, jak śmietana, nie?
1: Z chlebkiem. O! Przecież to jest dobry fast food.
0: 10 do 8.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. To plan awaryjny od pani Landberry. Czy wy macie jakiś plan B?
1: Planem B to może być na przykład gra w Państwo Miasta. Zresztą planem A również może być ta gra w
0: Zarówno
1: Państwo
0: Miasta.
1: Zarówno
0: plan A, jak i plan B jest dobry. O prezent marzeń zagramy po godzinie 8. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub Messenger. Tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To jaki macie plan na czwartek? Prosimy.

0: rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
2: Scena pierwsza, pasaż grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
3: Yeah!
2: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glutkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomesz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w pasażu grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Irashimas.
5: Już 30 i 31 maja w hali stulecia Ninkyo, festiwal japoński. W programie pokazy samurajów, gejsze, kimona, strefa gastro, anime, gry i warsztaty. A dla fanów japońskiej motoryzacji wystawa JDM. Ninkyo, festiwal japoński już w ten weekend w hali stulecia. Mata Aima Show.
6: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie Amuzom i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I por. Puszczy korek na A4 w kierunku Legnicy. Przed kątami wrocławskimi doszło do stłuczki, no i korkuje nam się autostrada aż do węzła Pietrzykowice. Lepiej omijać to miejsce. Stłuczka też na Karkonoskiej, także węzeł Bielański nam się przytyka nieco bardziej niż zazwyczaj. Poza tym sporo korków cały czas we Wrocławiu. Prognozy pogody też niezmiennie mówią o 22 stopniach dzisiaj maksymalnie na termometrach. W cieniu, bo w słońcu, którego nie zabraknie, temperatura odczuwalna o wiele wyższa.
14: Jest 8 News SK2 na Łobocka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Więcej wie nasz wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.
15: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Ogień objął halę o powierzchni około 5000 m2. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 250 strażaków z całego regionu. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wdychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
14: Sprawę trzeba wyjaśnić. Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku po fałszywym zawiadomieniu o pożarze i zagrożeniu życia.
16: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać.
14: W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymano 3 osoby, 2 z nich usłyszały zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
17: Te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
14: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Koncerty, wystawy, spotkania i imprezy plenerowe. Dzisiaj ruszają Dni Zakopanego. W ramach imprezy będą atrakcje z okazji Dnia Dziecka, mówi Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
3: Będzie można zbudować sobie własnymi małymi rękami miniaturę góralskiego domu. Skenerem będzie można zaprojektować gorset góralski.
14: Dni Zakopanego potrwają do 9 czerwca.
4: SK2 Sport.
14: Dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu w drugiej rundzie French Open. Maja Chwalińska zagra z Elis Mertens. To około 13:00. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza.

0: który zmierzy się z Francisem Tiafo. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na tamtejszym stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią.
1: Trzy minuty po ósmej, to my, ja i on i ja.
2: Jest afera.
1: Znowu?
2: Jest afera, bo na koncertach Taco w Warszawie namawiano do picia wody, ale sprzedawano ją po 14 zł za pół litra. Wyobrażasz to sobie?
1: No to jeszcze...

0: Po ósmej, to my, ja i on i ja.
1: Jest afera.
0: Znowu?
1: Jest afera, bo na koncertach Taco w Warszawie namawiano do picia wody, ale sprzedawano ją po 14 zł za pół litra. Wyobrażasz to sobie?
0: No to jeszcze...
1: Litra. Wyobrażasz to sobie?
0: No to jeszcze...

0: Technologia robi wszystko, żeby było nam lżej. Sarsa o tym śpiewa, żeby tutaj trochę lżej jej było, więc może troszkę o tym teraz. 10 po 8 w Radiu SK2. Chiński startup.
1: Tak, jeden z chińskich startupów zaprezentował translator, to się nazywa, czyli po polsku tłumacz po prostu. Tłumacz dla zwierząt, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do interpretacji odgłosów kotów i psów. Uwaga, deklarują 95% skuteczności, czyli jak pies wam szczeknie,
0: a kot zamiałczy,
1: to w 95% ten tłumacz przetłumaczy to dobrze i będziecie wiedzieli, o co temu kotu czy psu chodzi.
0: Petty chat to się ma nazywać i fajnie, fajnie, ale niech wymyślą coś takiego dla niemowląt. To by było prawdziwe wyzwanie, bo na przykład tak, mam pełnego pampersa.
1: Boli mnie brzuszek.
0: No. Rosną mi zęby.
1: Weź mnie stąd, wyciągnij.
0: Ale ja nie chcę do ciebie. Ja chcę do mamy.

0: 8:17. Na co to jest czas?
1: Na państwa miasta?
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta? Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I rzecz jasna, to było pytanie retoryczne, bo wszyscy wiedzą doskonale, że o tej porze jest nasza kultowa zabawa i tłumnie się zgłaszają. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Oczywiście zawsze dwoje uczestników może tylko być. Dzisiaj do szczęśliwców należy Paweł i Ola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
5: witamy.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem w prawo lub w lewo, w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Paweł zacznie dzisiaj.
1: Paweł, kręcimy w prawo czy w lewo?
5: A tak, z backhandu w prawo.
1: W backhandu, dobra. Proszę bardzo.
5: Dzięki.
1: Backhand. O, proszę, nie ma. Ktoś mi podziękował, że kręcę w końcu.
0: Joker.

0: Możesz wybrać sobie literę.
1: No to jak Paweł może.
0: P, dobrze. P. 20 sekund, P, uwaga.
2: Proszę bardzo. Państwo.
1: Polska.
2: Miasto.
1: Poznań.
2: Znana postać.
1: Kurczę, Piątkowski.
2: Roślina.
1: Pietruszka.
2: Kolor.
1: Pomarańczowy.
2: Zawód.
1: Piosenkarz.
2: Samochód.
1: Polonez.
2: No jeszcze przyszedł.
0: Ten polonez się zaliczył, tak?
2: Tak, to jeszcze przed.
0: Czyli niby 7. Ale a Piątkowski, jaki Piątkowski?
2: Ja chyba wiem. Ja
0: ale poczekaj.
2: No jeżeli powiesz, jaki Piątkowski.
0: Śmigaj, jaki Piątkowski, Paweł, szybko. 3.
1: Andrzej 2, Piątkowski.
0: 1. Andrzej. Bo Piątkowskich kilku jest sławnych, no ale...
1: No, mój szef jest sławy w mojej firmie.
2: Dobra, a powiedz mi teraz tak, kim jest Andrzej Piątkowski dla ogółu? Bo ja, no, powiedz.
1: Nie wiem, strzelałem.
0: Strzelałeś, no to...
2: Jakbyś powiedział Kamil Piątkowski.
0: To piłkarz, to piłkarz, nie?
2: No tak, no. Mamy Kamila Piątkowskiego.
0: Ja też miałem na myśli piłkarza, no ale tu trzeba, jak ktoś jest nie Lewandowskim albo nie Wałęsą, no to trzeba
2: doprecyzować. Jakbyś powiedział Andrzej Piątkowski, polski szermierz.
0: No.
2: On też był znany, ale że powiedziałeś swój szef, no nie.
1: Dobrze.
0: Znanej postaci ci nie możemy zaliczyć. No każdej w takim razie kolejnej odpowiedzi. Tak, więc dwa punkty będą dla ciebie, Pawełku. Zobaczymy, jak poradzi sobie Jola. Jola, w prawo, w lewo?
3: A poproszę w lewo.
2: No proszę bardzo.
0: I masz dwa punkty do przebicia.
3: Mhm.
0: Miejmy nadzieję, że to siądzie. Litera J. J jak ja.
2: Albo ja.
0: Albo ja.
2: Albo ja.
0: 20 sekund, uwaga państwo.
3: Japonia.
0: Miasto.
3: Jasło.
0: Tytuł filmu.
3: Zacięłaś
0: się. Karetka.
3: Yeti.
0: Karetka cię rozproszyła, która tam jechała chyba w tle, słychać było. No dobrze.
2: A jak rozpętałem drugą wojnę światową?
0: A jak wytresować smoka?
2: No.
3: No tak.
0: No. Dobrze, no to dotarliśmy do tej.
2: Posłuchajcie, no.
0: Do gryweczki.
2: Sytuacja nietypowa.
0: 2-2.
2: 2-2. Paweł wraca do gry.
0: Wracasz do gry, Pawełku. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Pawełku, nic się nie stało. Dobra, słuchajcie, dogrywka polega na tym, że już zakręcę kołem i wylosuję literę. I litera to jest M. M jak mama. M jak mama. Tak. I zasady są takie. Już znacie literę. Jarząbek zaraz powie kategorię i kto chce udzielić pierwszej odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Odpowie dobrze, ma prezent marzeń, odpowie źle, albo nie udzieli odpowiedzi w 3 sekundy. Prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobrze, to litera M jak mama.
2: M jak mama, a poproszę o odpowiedź w kategorii we młynie.
1: Paweł.
2: Mąka.
0: Imieniem się zgłaszamy.
2: A nie mąką.
0: No.
2: Z tego chleba mąki nie będzie w takim razie.
0: Dla Pawła będzie.
2: Dla Pawła bułeczki i nie tylko. W takim razie Paweł
0: frykasy,
2: do ciebie.
0: I frykasy, ananasy w prezencie marzeń.
2: Prezent marzeń leci do Pawła dzisiaj.
1: Dzięki.
0: Proszę, dla Jori nagroda pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No w końcu się zgadza, bo czwartek dzisiaj, 25 po 8, taki nagłówek z internetu. Otwock uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany, a nie był.
1: A proszę bardzo, niektórzy nie umieją pić, a tu się okazuje, że są i tacy, którzy nie umieją nie pić.

0: mówią na mnie tyci. I mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce. Maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo.

0: Orlen.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Dzięki do Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: I po reklamie.
4: 22 stopnie mają pokazać dzisiaj maksymalnie wrocławskie termometry. Też sporo słońca będzie, także nie najgorzej ten dzień się zapowiada pogodowo. Gorzej za to wyglądają ulice Wrocławia. Jak zawsze o tej porze stoją oczywiście wszystkie dojazdy. Stoi też węzeł Bielański, bo jest tak ciasno na Karkonoskiej. Oczywiście też uważajcie na czwórkę w przeciwnym kierunku, w stronę Legnicy. Stłuczka przed kątami wrocławskimi i zakorkowana jest w tej chwili autostrada. Zjeżdżamy w Pietrzykowicach.
5: 8.30, newsy SK2 na Łobocka. 4 lata więzienia za wyłudzanie odszkodowań komunikacyjnych. To wyrok olsztyńskiego sądu dla pary, która w całym kraju sprowokowała ponad 100 kolizji drogowych. Dostali za to ponad 1 300 000 złotych odszkodowań z polis OC Aut, z którymi się zderzali. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. W poniedziałek w miejscowości Garbatka ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Kierowca tira zginął, 17 pasażerów pociągu zostało rannych. Demokraci chcą uniemożliwić prezydentowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego. 76-metrowa budowla ma mieć na szczycie złotą statuę wolności, której strzec będą 4 złote lwy. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu.

0: tak. No tam nie. To. A my powiemy tak. Pora na kącik odkurzający.
1: Tak było.
0: Tak było, właśnie. No to było trzeba dołożyć do tego. Cofamy się, oczywiście, że wstecz. Przecież nie do przodu. Słuchaj,
1: no żyjemy w XXI wieku, prawda? No. Może ktoś potrafi się cofać do przodu.
0: Może.
1: Dajcie
0: tego
1: nam
0: nie
1: znać.
0: Wiemy. 2002 rok dzisiaj na tapet bierzemy. I oczywiście 28 dzień maja, bo bierzemy newsy z tego dnia, który mamy dziś, ale nie z tego roku. Mam czytać ja czy ty?
1: No, ty przeczytaj.
0: Fivernova. A? Mhm. Mówi ci to coś?
1: Oczywiście, że tak. No, ja pamiętam, jestem tak stary, że pamiętam.
0: Oficjalna piłka tegorocznych Mistrzostw Świata. I nie będą...
1: Będą grać, tak, te drużyny, on miał, grały w tym, gdzie one tam grały w tym? Japonia i Korea.
0: Korea, było, Japonia. 64 spotkania turnieju finałowego, wszędzie była ta piłka Fivernova.
1: I ona została zaprezentowana 28 maja 2002 roku właśnie. Fivernova.
0: Fivernova, patrzcie, wtedy została ta piłka zaprezentowana. No.
1: Tak. Fivernova niby, prawda, a nasi grali nią po staremu.
0: Nasi.
1: Tak.
0: Nasi, Polacy.
1: Pamiętacie?
0: No, ja pamiętam. Mecz otwarcia.
1: O wszystko.
0: I o honor. No.

0: No, dobre tempo utworu, bo teraz będzie o Ferrari.
1: Co oni zrobili?
0: Akcje im przez to pospadały. Ludzie mówią, że się nie podoba i coś nie w tę stronę idzie, co powinno.
2: Mówisz Ferrari, prawda? To każdy wie, o co chodzi.
3: Myślisz?
2: Tak, właśnie. A tu się okazuje, że Ferrari zaprezentowało swój nowy, pierwszy w pełni elektryczny model Luce.
0: Jak go odpalasz, to jest tak. Czyli nie ma nic. Jest cichutko, bo tam nie ma żadnego ryku silnika, to wszystko jest elektryczne. Jak już wspomniałem, akcje spadły, ludziom się nie podoba to, że to wszystko jest elektryczne, ale ja chciałem o osiągach, które powiedzieć.
2: No właśnie, ogólnie on ma 1050 koni mechanicznych.
0: No dużo. Przyspiesza do setki w około 2,5 sekundy, kosztować ma $640,000, a według mnie rozładowuje się szybciej niż dobija do setki.
2: No i posłuchajcie, no i władze Ferrari ratowały sytuację, zaprosiły papieża nawet, żeby poszedł do tego Ferrari.
0: I ocieplił wizerunek.
2: Tego. Przejechał się tym samochodem, ale na fanach marki nie zrobiło to żadnego wrażenia. Dla nich takie brzydactwo, nawet z papieżem w środku, to profanacja. SK2.
0: A jaki kolor tych elektrycznych Ferrari?
2: A to różne, taki miętowy, jakiś niebieski, jakiś taki tego.
0: Prawdziwe Ferrari jest czerwone.
2: Tak jest. A co prawdziwe, co pasuje do prawdziwego czerwonego Ferrari?
4: Czerwone kola!
0: No właśnie!

0: Czujecie ten lans, jak w Ferrari jest uchylona szybka i te bratanki sobie tam lecą i SK2?
1: Ja, wy macie na sobie jeszcze czerwone korale, no, to już no, w ogóle. No.
0: Jaki lans.
1: Na co to było komu tamto?
0: 5 minut no. do 9. Dzisiaj o polskim fast foodzie dużo rozmawialiśmy, czyli jak szybko, sprawnie zrobić śniadanko, tak żeby za dużo czasu nam to nie zajęło, tak, czyli wiecie, typowy polski fast food.
1: Tak, wychodzicie z domu, prawda, nie wiecie co wrzucić sobie do plecaka, czy tam do torby i patrzycie do lodówki, no i co?
0: Jest jeszcze jedna propozycja.
2: No, mój pierwszy fast food, jaki pamiętam, że jadłem, to miałem, nie wiem, tam chyba 6-7 lat, to chleb polany wodą i posypany cukrem.
0: No, ja jeszcze sypałem wegetę na takie coś.
1: Naprawdę?
0: Cukier i wegeta, no, to też tak jadłem, nie, no, jak byłem dzieckiem.
1: U mnie wersja pro wyglądała trochę inaczej, bo u mnie był chleb polany wodą z cukrem i ze śmietaną i to były gofry mojego dzieciństwa.
0: Nowobogacki jesteś, wiesz?

0: Kumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Scena pierwsza. Pasaż grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
4: Yeah!
3: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glutkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomesz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w Pasażu Grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
12: Mediamarkt.
13: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Cały czas zablokowane A4 w kierunku Legnicy, po tym jak ciężarówka wpadła do rowu między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami, więc w Pietrzykowicach trzeba zjeżdżać, no bo autostrada zablokowana. Widać przez to też całe kąty, stoją Sadków, także cierpliwości kierowcy. Ciasno także cały czas na ulicach Wrocławia, stoją Gwiazdy, stoi most milenijny, Bałtycka, Rejmonta i tak dalej. Jak zawsze od rana, jeśli chodzi o prognozy pogody, tu bez zmian, 22 stopnie dzisiaj maksymalnie i słonecznie.
3: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie dzisiaj drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązanie.
4: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
5: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa. Atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
6: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
3: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Jutro projekt ma zostać przyjęty przez Sejm. Sąd nie miał wątpliwości, zbrodnia była zaplanowana, a ofiara przypadkowa. Mateusz H. został prawomocnie skazany na dożywocie za brutalne zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii. Na wniosek prokuratury mężczyzna trafi do zakładu psychiatrycznego.
7: Wyrok jest słuszny. Środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary, czyli najwcześniej po 40 latach. Co pół roku biegli psychiatrzy sporządzają opinię i sąd orzeka albo o zwolnieniu, albo o dalszym pobycie.
3: Mówiła Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Przypomnę, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie, zaprosił ją do domu, gdzie rzucając monetę zdecydował o jej życiu. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE ZUS i e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, błąd został już naprawiony i nie ma dowodów, że był wykorzystywany przez cyberprzestępców.
1: SK2 News, Wrocław.
2: Krzysiek Staszkiewicz. Rozbudowa A4 coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję środowiskową na odcinek Krzywa Legnica. To otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi. Prace na odcinku Krzyżowa Legnica mają trwać od 2027 do 2031 roku. Zmodernizowali drogę dojazdową do Kąpieliska Karłów. W Milickim Osirze trwają intensywne prace przed rozpoczęciem sezonu letniego. Otwarcie już nie bawem, a we Wrocławiu kąpieliska wystartują 4 czerwca.
8: Minęła 9, dziś w kalendarzu Dzień Hamburgera, więc życzę, żeby wam się też dzisiaj tak ładnie wszystko poskładało. A u nas najlepsza mieszanka 10 polskich hitów, jeden po drugim, bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

otwiera pierwszy w Polsce kierunek studiów inżynierii uzdrowiskowej i sanatoryjnej. Studenci nauczą się na przykład, proszę bardzo, zarządzania termami, nowoczesnymi basenami. Będą też zgłębiać ekologiczne wykorzystanie wód termalnych. No, brzmi to bardzo dobrze i na pewno bardzo, ale to bardzo potrzebnie. No i sami studenci pewnie też będą bardzo zadowoleni, bo od nowego roku akademickiego leżenie w jacuzzi i testowanie bąbelków staje się takim pełnoprawnym projektem naukowym. SK2

Takie polskie klasyki gramy wam w Radio SK 2. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To Martyna Jakubowska. A jeśli wy czujecie, że słuchanie tych starszych polskich kawałków pozwala się wam przenieść do tego momentu w historii polskiej muzyki, w którym one powstawały, to idealnie, bo po godzinie 10 mam dla was kolejny wehikuł czasu.

0: autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
5: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
6: Scena pierwsza, pasaż grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
7: Yeah!
6: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glutkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomerz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w pasażu grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 złotych w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz? To w Zawoni. To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają.
14: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
15: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
13: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
16: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną.

0: No to chyba dobry moment, żeby uchylić rąbka tajemnicy. Stara dusza, tak nazywa się piosenka, którą Vixen zaśpiewa na koncercie premier na festiwalu w Opolu. Bardzo miło będzie go zobaczyć w akcji. No i też mogę zdradzić, że Radio SK2 na tenże festiwal też szykuje coś wyjątkowego. Szczegóły już niebawem. Nie rozumieją, gramy wam tuż przed godziną 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
2: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
4: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
2: Scena pierwsza, pasaż grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
5: Yeah!
2: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glotkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomerz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w pasażu grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: MediaMarkt.
8: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
12: Cały czas ciasno jeszcze na czwórce, jadąc w kierunku Legnicy, no to trzeba uważać kierowcy po tym, jak ciężarówka wpadła do rowu między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. Objeżdżamy ten odcinek. Na ulicach Wrocławia powoli się robi już luźniej, choć jeszcze Mokronoska, Karkonoska czy Opolska się przytykają. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrach we Wrocławiu. Będzie naprawdę sporo słońca przez cały dzień, więc temperatura odczuwalna na pewno będzie już bliżej 30 stopni.
13: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta po tym, jak wczoraj premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Pojawiły się głosy o braku konsultacji z Karolem Nawrockim. Traktat, by zaczął obowiązywać, musi być podpisany przez prezydenta.
14: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię.

0: prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
1: Chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza, odpowiada szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
1: Kosiniak-Kamysz dodał, że, tu cytat, był już ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i nie podpisał on ustawy w sprawie sejf. Mieszkańcy Bieszczad w obronie szpitala w Lesku dziś przed Sejmem będą zabiegać o uratowanie placówki, której grozi bankructwo. Likwidacja szpitala albo nawet SOR-u w Lesku byłaby dla regionu katastrofą, mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn.
3: Generalnie kto chciałby wracać do regionu czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
1: Protestujący chcą przekazać premierowi skrzynię z prawie 6 000 podpisów pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. Przełom maja i czerwca to intensywny czas dla pszczelarzy. Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobrania. Wśród nich Rafał Goworek.
4: No to są te pierwsze miody wiosenne. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak, ale najwięcej miodu tego wiosennego to pochodzi z drzew owocowych.
1: W Polsce jest ponad 100 tysięcy pszczelarzy.
5: K2 News, Wrocław.
6: Krzysiek Staszkiewicz. Militcy policjanci zatrzymali 40-latka. Ten jechał hulajnogą elektryczną w niedozwolonym miejscu i jak się okazało, był poszukiwany przez wrocławski sąd celem doprowadzenia do aresztu. Mężczyzna otrzymał mandat oraz trafił za więzienne mury. Na olimpijskim we Wrocławiu w niedzielę czeka nas futbol amerykański. Przed nami pierwszy mecz domowy Panthers Wrocław w The League Europe. W niedzielę o 14:40 wrocławianie podejmą Vienna Vikings. Przed spotkaniem rodzinny piknik przy stadionie.
7: Słuchałam o tym miodzie w newsach u Ani i aż mi się zachciało takiej chałki z miodem i masłem. To jest dopiero danie warte każdej gwiazdki Michelin. W Radiu SK2 gramy same gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Będzie Bledka, Jugopolis i Maciej Maleńczuk, Kasia Grodzka. Dzień dobry, smacznego drugiego śniadania, tak na wszelki wypadek.

Już jutro na olsztyńskiej Kortowiadzie, a dziś w Radiu SK 2 zespół Warius Manx i piosenka księżycowa. Gramy wam najlepsze polskie hity. Jeśli myśleliście, że Formuła 1 nie jest w modzie, to już wyprowadzam was z tego błędu. Moda pojawi się na torze wyścigowym, bo od przyszłego roku słynny włoski dom mody Gucci będzie sponsorował jedną z ekip. Umowa warta jest 60 milionów dolarów i to rocznie. Oczywiście Gucci wystroi też swoich kierowców w odpowiednie kombinezony. Ja nie wiem, czy te miliony sprawią, że ich bolidy będą najszybsze na torze. Za to najmodniejsze to już na pewno.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu ustawiamy na rok 81. Wtedy to krakowska bohema, czyli zespół Manam, pojawił się w studiu Polskiego Radia Lublin, żeby nagrać swój debiutancki album zatytułowany po prostu Manam. Jak to w tych czasach bywało, płyta miała dwie strony, a na stronie B, na samym końcu, jako wielki finał, znalazły się one. Szare miraże.

0: Bracia bardzo dzielnie utrzymują się w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Młodość od Jeremiego i Artura Sikorskich zajmują miejsce 16. Jeśli dobrze wam się słucha tej rodzinnej twórczości, to wejdźcie na sk2.pl i zostawcie im plusika. A kolejne rozdanie gorącej polskiej dwudziestki już jutro po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
7: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
8: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Hokus pokus, czary mary, słychać dworskie już fanfary.
10: Wow! Merlin by tego lepiej nie wyczarował!
9: Astralnie Królewski Dzień Dziecka w Krainie Wyobraźni w Centrum Handlowym Astra przy Chorbaczewskiego. Już 30 maja od 10 do 19 gry i konkursy na Królewskim Zamku. Zapraszamy! Baw się razem z nami!
11: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych.

0: Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
1: Mało? Zatem wybierz to, co wygodne. W centrum handlowym na Swojczycach Swoja Olimpia czekają sklepy i usługi na co dzień. Rossmann, Żabka, Sinsay, Pepco oraz modny butik odzieżowy Madame May. A poza nimi wszystko, czego potrzebujesz. Zakupy, zdrowie, usługi i rozrywka. Lidl i cała reszta sprawdzonych punktów. www.swoja.pl.
2: Irashimas.
1: Już 30 i 31 maja w hali stulecia Ninkyo, festiwal japoński. W programie pokazy samurajów, gejsze, kimona, strefa gastro, anime, gry i warsztaty. A dla fanów japońskiej motoryzacji wystawa JDM. Ninkyo, festiwal japoński już w ten weekend w hali stulecia. Mata Aima Show.
3: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: to słyszę tutaj w tle głos łudząco podobny do głosu Edyty Bartosiewicz. Ten dobrze słyszy. Pani Edyta wspomogła wokalnie zespół w tymże kawałku i to się dobrze składa, bo jej głos z Jedwabiem ma sporo wspólnego. Róże Europy i Jedwab. Gramy wam w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity, a przed nami newsy o 11.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Krótkie piłki z Media Marktu.

0: Ci do Media Markt.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 kilometrów nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
7: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
8: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
6: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Cały czas przytkana jeszcze Opolska, poza tym dość płynnie jeździ się po mieście. Uważajcie też na czwórkę, tutaj cały czas jeszcze utrudnienia. Tym razem już przed węzłem Bielańskim, jadąc w kierunku Wrocławia, w kierunku Legnicy. Jeśli chodzi o prognozy pogody, tu nie ma większych zmian. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie, sporo słońca przez cały dzień. Jutro też słonecznie będzie i nieco cieplej. 25 pokażą słupki rtęci w cieniu, a w słońcu oczywiście, jak dobrze wiemy, temperatura odczuwalna będzie wyższa.
13: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka, a na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do dramatycznego wypadku doszło rano w centrum miasta, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
13: Dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Stołeczny Sąd Okręgowy miał się tym zająć we wrześniu, ale już wiadomo, że zrobi to w lipcu. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
15: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później. W tym czasie Ziobro zdążył wyjechać z Węgier do USA. W TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli dokumenty, na podstawie których poseł PiS-u wyjechał za ocean, były bezprawne, to wystąpi z wnioskiem do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji.
13: To będzie 8 polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów. Jutro Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie French Open. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy szykują się duże emocje?
16: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
13: A mecz obu Polek, przypomnę, już jutro.
17: SK2 News, Wrocław.
12: Krzysiek Staszkiewicz. Złotoryja z obwodnicą to wyczekiwany moment dla regionu, który cierpiał przez tranzyt i dojazdy do strefy przemysłowej. Łatwiej będą miały też osoby dojeżdżające w góry. Pierwszy 4-kilometrowy odcinek obwodnicy

0: Potrzebny ma powstać do 2029 roku. Szybsze pociągi z Wrocławia do Trzebnicy i Oleśnicy. PKP PLK ogłosiło przetarg na rozbudowę linii kolejowej między Psimpolem a Sołtysowicami w ramach programu Feniks. W planach jest również remont peronów na stacji Wrocław-Psiepole.
1: 11:02 na zegarach. No lubimy takie mecze jak ten przed nami na French Open, Świątek kontra Linet, no bo zawsze wygrywa Polska. Kciuki trzymamy oczywiście za obie tenisistki. Tutaj Radio SK 2, gramy wam po polsku. Sylwia Grzeszczak muzycznie na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.

I tak przez kawałek czwartku poprowadziła nas Kasia Kowalska. Prowadź mnie w Radiu SK2, to za nami. A co nowego wymyśli Amerykanie? Stwierdzili, że nie ma co zwlekać i bardzo powoli trzeba zacząć organizować wysłanie swoich żołnierzy na Księżyc. Ta jednostka ma nawet swoją nazwę. To są Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Brzmi bardzo dumnie. A śpieszno im dlatego, bo Chiny również walczą o swoje miejsce na Księżycu. Amerykanie ostrzegają, że może to doprowadzić do, i tutaj zacytuję, bo to brzmi naprawdę groźnie, nieuchronnej militaryzacji naszego satelity. No tego to się nie spodziewałam, że jeszcze za swojego życia zobaczę Gwiezdne Wojny na żywo.

0: Twoje radio i wódka suflera w Radiu SK2. No właśnie, radio to przede wszystkim muzyka, ale radio to też fajni goście ze świata muzycznego. Dziś po 18 na przykład do naszego studia zajrzy Michał Szpak, który wydał właśnie nowy singiel. Nazywa się on Maj, a który już dziś usłyszycie premierowo w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hokus pokus, czary mary, słychać dworskie już fanfary.
9: Wow, Merlin by tego lepiej nie wyczarował.
8: Astralnie Królewski Dzień Dziecka w Krainie Wyobraźni w Centrum Handlowym Astra przy Chorbaczewskiego. Już 30 maja od 10 do 19 gry i konkursy na Królewskim Zamku. Zapraszamy, baw się razem z nami.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę.

0: 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
1: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
2: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl. Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
6: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
5: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Co noc i Oskar Cyms. Tu Radio SK2, tak wam gramy tuż przed południem, a po godzinie 12 napięty grafik mamy, bo i 10 najlepszych polskich hitów i wkrętka Kamila Nosela nas czeka. Będzie też kolejny wehikuł czasu. Sporo tego, ale damy radę. Za chwilę też najnowsze informacje.
1: Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
2: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość, Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
2: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.
13: Trochę chłodniej dzisiaj we Wrocławiu, 22 stopnie maksymalnie na termometrze. Weekend zapowiada się cieplej, 25 mają wskazywać słupki rtęci. Będzie sporo słońca, dzisiaj jest go naprawdę dużo, ale przez weekend także, choć tutaj pocieszenie dla tych, którzy mają ogródki, może popadać w sobotę, ale tylko rano, trochę nam zmoczy te nasze przydomowe ogródki, no i później już znowu słonecznie i ciepło będzie, tak przynajmniej

0: Mówią wstępne prognozy pogody.
1: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie w Łódzkiem. Nie żyje 52-latek po zderzeniu dwóch takich pojazdów na drodze rowerowej na zielonej osi miasta.
2: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
1: Relacjonuje Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze USA, jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazdem jechało 8 wojskowych.
3: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności. Wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiły do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
1: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Przyczyny tego wypadku badają służby. Nie ma zagrożenia środowiskowego, potwierdza wielkopolski inspektorat ochrony środowiska. Rzeka Warta nie jest skażona. Podczas gaszenia pożaru ocynkowni w Obornikach skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej.
4: Ratownicy, widząc to zagrożenie, zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty i w ten sposób nic nie dostało się do Warty i nie doszło do skażenia wód.
1: Mówi nam Mirosław Żółtański z wielkopolskiego inspektoratu ochrony środowiska. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Woda zanieczyszczona kwasami zostanie wypompowana przez służbę.
5: SK2 News, Wrocław.
0: Krzysiek Staszkiewicz, kule, noże, a nawet desant ze śmigłowca. Służbowe psy zyskają nową polską ochronę. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej tworzą innowacyjne kamizelki oraz hełmy dla czworonożnych funkcjonariuszy. Premiera w połowie czerwca na międzynarodowych ćwiczeniach Cerberus. Cofając uderzył w radiowóz? Był nietrzeźwy. 71-letni mieszkaniec Milicza musi teraz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W wydychanym miał 1,1 promila alkoholu. Sprawa znajdzie swój finał w milickim sądzie.
6: Mamy południe, najlepszą polską muzykę gramy wam w Radio SK2. Potem nas poznacie w eterze, w tej godzinie. Mam dla was i klasyk od Beaty, będzie też Dawid Podsiadło ze swoim sezonem. A na początek pani Sarsa, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Piękne i trochę zadymione lata 90. Zespół Demono w Radiu SK 2. Znów jesteś ze mną, za nami, a z nim zawsze jest dobry humor. Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
2: Tak, zgadza się.
3: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
2: Tak, tak, tak.
3: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
2: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
3: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
2: Dokładnie tak.
3: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
2: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, że obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
3: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje.
2: Proszę.
3: Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
2: Jasne, już robię.
3: Dobrze.
2: Momentik, tylko wezmę.
3: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier.
2: Tak.
3: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje. Czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
2: Już momencik, już wkładam zęby.
3: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
2: Da.
3: Długopis pani ma?
2: Tak.
3: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
2: Okej. Górę już mam.
3: I jak wyszło?
2: No, w miarę.
3: Od dobrze. Którego zęba się zaczęło pani?
2: Od lewej. Zaraz pani powiem dokładnie.
3: Zazwyczaj od piątki można by było.
2: Piątka, tak. Od piątki.
3: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
2: Od dołu deski, tak?
3: Tak.
2: Aha.
3: I co widać?
2: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
3: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do akt jeszcze przed wizytą.
2: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
3: znalazłam. To powie to pani Weronika.
4: Cześć, Wiśka, zostałeś wkręcona.
2: Nie kręcę! Serka, zabiję cię!
1: Nosel wkręca.

0: czasu.
1: Tego polskiego hitu w naszym wehikule czasu nie mogło zabraknąć. Myślę, że takie solidne podium najlepszych polskich hitów o miłości. No właśnie, technicznie piosenka nosi tytuł Czekasz na tę jedną chwilę, ale i tak wszyscy wiedzą, że chodzi o wielką miłość Seweryna Krajewskiego.

0: to Marisa. Takie polskie hity usłyszycie tylko w Radiu SK 2. Tutaj dość oryginalnie, bo wszyscy śpiewają o miłości, a Marisa właśnie w drugą stronę, czyli odkochaj. Jeśli wy wielką miłością darzycie konkretne piosenki z naszej playlisty, to możecie na nie zagłosować w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Zrobicie to na sk2.pl. A co się działo w poprzednim notowaniu, o tym już teraz Łukasz Duńczyk.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska Dwudziestka Radia SK 2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK 2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca Polska Dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Słyszysz? To w Zawoni. To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
5: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
8: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hokus pokus, czary mary, słychać dworskie już fanfary.
11: Wow, Merlin by tego lepiej nie wyczarował.
10: Astralnie Królewski Dzień Dziecka w Krainie Wyobraźni w Centrum Handlowym Astra przy Chorbaczewskiego. Już 30 maja od 10 do 19 gry i konkursy na Królewskim Zamku. Zapraszamy, baw się razem z nami.
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
13: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
24: I po reklamie.

0: Czy klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy?
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Irashimas.
11: Już 30 i 31 maja w hali stulecia Ninkyo, festiwal japoński. W programie pokazy samurajów, gejsze, kimona, strefa gastro, anime, gry i warsztaty. A dla fanów japońskiej motoryzacji wystawa JDM. Ninkyo, festiwal japoński już w ten weekend w hali stulecia. Mata Aima Show.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
19: Dziś we Wrocławiu nieco chłodniej, ale wciąż przyjemnie. Spodziewamy się do 22 stopni na termometrach, a teraz mamy około 18. Słońce będzie nam towarzyszyć przez większość dnia. Jutro trochę cieplej, 25 stopni. W weekend niewykluczone opady. Zerkam teraz na drogi i muszę Wam powiedzieć, że jeździ się naprawdę dobrze. Jedynie na Opolskiej do Karwińskiej jest Was trochę więcej kierowcy, a także na Podwalu za placem Jana Pawła czy na Drobnera do Dibuła.
18: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
20: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisane. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Umowy podpisano w obecności m.in. premiera i szefa MON-u w dowództwie w Legionowie. A za chwilę będzie tak z kolejnymi dokumentami, zaznacza Donald Tusk i zapowiada w najbliższych kilkudziesięciu godzinach kolejne kontrakty dotyczące amunicji.

0: na poprawę humoru i też jako takie przypomnienie, że wystarczy, że dla tej swojej bliskiej osoby no po prostu będziemy. Taka to prosta recepta od zespołu Manam. Po prostu bądź, gramy wam na finał godziny 12 na antenie Radia SK2. Przed nami newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze

0: Amunicji czy dronów.
1: Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
2: Rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać ponad 180 miliardów złotych na obronność. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie udało się uratować starszego mężczyzny, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Na miejscu są spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Okoliczności zdarzenia bada policja i prokurator. Czekają na premiera i apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem demonstrują pracownicy szpitala w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. Jak podkreślają demonstrujący, likwidacja lub bezterminowe zawieszenie grozi całemu szpitalowi.
3: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, które zostały zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
4: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
5: Tak, jest to realne.
6: Tak, jest realne.
7: Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
4: Są też problemy z płacami?
8: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
2: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie. Teraz to około 170 milionów złotych. W piątek na stacjach kolejne spadki cen paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, o 15 groszy taniej niż dziś. Olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 37 groszy. To z kolei spadek o 20 groszy na litrze.
9: SK2 News, Wrocław.
10: Tu Kacper Michalak. 5,5 tysiąca bezrobotnych w powiecie wrocławskim to osoby powyżej 45 roku życia. Wiek często jest barierą w znalezieniu pracy, stąd targi pracy pod nazwą Praca bez metryki. Dziś drugi dzień tego wydarzenia w Pasażu Grunwaldzkim. Eksperci bezpłatnie radzą nam, jak odnaleźć się na rynku pracy jeszcze dziś do 18. Młodzi rowerzyści z kartami rowerowymi. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu egzaminowali wczoraj uczniów Milickiej Szkoły Podstawowej nr 1. Do takiego egzaminu dziecko może przystąpić po ukończeniu 10 roku życia.
11: Jeżeli teraz 3 minuty po godzinie 13 wam po głowie chodzi albo sen, albo pocałunki, to ja wam powiem nie, nie, nie. Teraz to powinna być praca, nauka albo inne obowiązki. Nie, no oczywiście żartuję. A wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, zapewnię wam w najlepszych polskich hitach. Będzie Edyta Bartosiewicz i sen, będzie Sanach i pocałunki, a na początek T-Love. Nie, nie, nie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

zakrzyknijcie sobie tak jak Patrycja Markowska, to trochę was obudzi na pewno. Was i pewnie waszych sąsiadów z biurka obok w pracy, albo tych, którzy siedzą na rusztowaniu obok. Niezależnie oczywiście, co tam w pracy robicie, na czym ona polega. Patrycja Markowska, drogi kolego, w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska zaprezentuje się na tegorocznym festiwalu w Opolu, festiwalu, na który i my, SK2, się wybieramy i w piątek, w przyszłym tygodniu, zagramy dla was specjalny program właśnie z Opola, stolicy polskiej piosenki. Od takiego wydarzenia nie możemy sobie odpuścić, skoro polskie hity, polska muzyka to nasza specjalność i ogromna miłość. A festiwal opolski rusza dokładnie za tydzień w czwartek, 4 czerwca. Teraz Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. Później Ewelina Lisowska. W kolejce też w tej dziesiątce hitów jeden po drugim jeszcze Maciej Musiałowski i Sylwia Grzeszczak.

0: Disc Jockey będzie szczerze quiz nad konsolety, być może nie jeden w najbliższy weekend. Wy możecie teraz robić dokładnie to samo, na przykład ze śmiechu. Mam nadzieję, że atmosfera u was jest taka, no wiecie, heheszkowa. Wanda i Banda, Hi-Fi Superstar, to jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich, wiadomo, w Radiu SK2, 22 minuty do godziny 14 zostały. Mam nadzieję, że czekacie na weekend, że u was coś fajnego się weekend wydarzy. Jak się nic nie wydarzy, to też jest fajnie, w końcu kiedyś odpocząć trzeba, nadrobić zaległości senne, poleżeć brzuchem do góry. No wiecie jak to się robi, prawda? Ale gdybyście wybierali się na przykład na jakąś fajną imprezę, bo być może w waszym mieście, waszej miejscowości, waszej wsi, waszej gminie, waszym powiecie dzieje się coś fajnego i wiecie, że przyjedzie wielka gwiazda, no to super, to się bawcie, korzystajcie, może jakiś autografik uda się wyłowić, czego życzę i za co kciuki trzymam, ale przy okazji takich wydarzeń czasami wychodzą na jaw sytuacje dość zabawne. Na przykład partnerem tegorocznych Dni Miasta Żuromin został lokalny zakład pogrzebowy. Podobno bardzo uradowane są służby porządkowe, bo to znak, że będzie wyjątkowo spokojnie.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.

0: Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.

0: Kafe Adbox nawet kilka dni. Zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: To Krzysztof Zalewski, kurier na finał tej godziny w Radiu SK2. Zaraz 14, punktualnie o 14 najświeższe newsy, a potem kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. No i skąd to się wzięło dzisiaj, jako że mundial za chwilę, opowiem skąd się wzięła piłka. A piłka potrzebna jest i do gry w nogę, i do gry w tenisa, i nasz czworonóg też się pewnie cieszy z tego, jak mu piłkę rzucamy. No właśnie, skąd się wzięła piłka? O tym wszystkim po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29.

0: 99. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
11: Sporo robót drogowych na drogach w regionie. Zwalniacie teraz na 25 za Oleśnicą w miejscowości Sokołowice czy na 8 w Rolantowicach. We Wrocławiu natomiast trochę się korkuje Podwale za placem Jana Pawła oraz ulica Drobnera, Halera czy Krakowska w stronę Karwińskiej. Pogoda dzisiaj przyjemna, do 22 stopni na termometrach, cały czas będzie słonecznie. W weekend temperatura nieco wyższa, ale być może też przelotnie popada od czasu do czasu na Dolnym Śląsku.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
12: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To już prawomocne. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata za kratami. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 lat oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Oprócz więzienia Ryszard D. ma też zakaz pracy z dziećmi.
13: Jednostkowe środki karne w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi łączy na okres 10 lat.
12: Zaznaczał Arkadiusz Chryniszyn z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Na ogłoszeniu wyroku byli rodzice jednej z dziewczynek.
14: Szczerze, to ulga.
15: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
12: A część wątków z tej sprawy skierowano do ponownego zbadania. Do szpitala zabrał go śmigłowiec ratunkowy. Poważny wypadek w

0: Minie Brzeziny pod Kaliszem, kontrolujący budynek dawnej szkoły w Aleksandrii wójt spadł ze stropu.
1: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
0: Mówi Edyta Marciniak z Komendy Policji w Kaliszu. Policja wyjaśnia sprawę, powiadomiona ma też być inspekcja pracy. Trawa coraz wyższa, ale koszenia prędko nie będzie. W Bydgoszczy urzędnicy pozwalają roślinom swobodnie rosnąć i stawiają na łąki kwietne. Idą za tym same korzyści, przekonuje Marta Stachowiak z ratusza w Bydgoszczy.
2: Ta wyższa trawa nie tylko zatrzymuje wodę, przyciąga owady, pszczoły, motyle i inne zapylające. To z kolei oznacza, że dostęp do pokarmu mają ptaki.
0: W Bydgoszczy nie ma dziś sztywnego harmonogramu koszenia. Wszystko zależy od pogody i tempa wzrostu roślin. Wyjątkiem są główne arterie miasta.
3: SK2 News, Wrocław.
4: Tu Kacper Michalak. Niebezpieczna sytuacja w Żmigródku. Opisuje ją trzebnicka policja. 42-letni kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej osobówce, za którą siedziała 20-latka. Kobieta, chcąc uniknąć zderzenia, wykonała gwałtowny manewr i wjechała do rowu. Kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem to nowy kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej. Przyszli studenci zdobędą wiedzę do kierowania obiektami rekreacyjnymi, a zwłaszcza popularnymi termami czy rozbudowanymi strefami relaksu. Piszemy o tym na sk.pl.
5: Grałeś kiedyś w piłkę?
6: No grałem.
5: Ale skąd miałeś piłkę?
6: Różnie.
7: Matka z ojcem kupili.
6: Ktoś przynosił czasy.
5: No właśnie, moi drodzy, skąd się wzięła piłka? Na to pytanie odpowiem, skąd to się wzięło już za chwileczkę w Radiu SK2, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Lewczuk, ty i ja tak zaczynamy, a potem Wiktor Woligura i Dry School 4 pory roku. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ja jakoś tak ten numer kojarzy mi się z fajnymi latami mojego dzieciństwa. Bo wiadomo, że za dzieciaka to było inaczej, nie? Urszula i Malinowy Król w Radiu SK 2, u nas najlepsze polskie hity. I już mamy 17 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Pewnie też za dzieciaka częściej graliśmy w piłkę niż teraz, kiedy być może jesteście dorośli. A zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięła w ogóle piłka? Okazuje się, że jest to jedna z najstarszych zabawek i sportowych rzeczy na świecie. Pierwsze piłki pojawiły się kilka tysięcy lat temu i były robione z tego, co akurat było pod ręką. Ze skóry, ze szmat, z trawy, a nawet zwierzęcych pęcherzy. Już starożytni Chińczycy grali skórzanymi piłkami wypchanymi piórami. Majowie w Ameryce używali piłek z naturalnego kauczuku do rytualnych meczów. W średniowiecznej Europie piłka była dość brutalną rozrywką. Mecze rozgrywano całymi wioskami, a piłka często była robiona z nadmuchanego świńskiego pęcherza obszytego skórą. Problem? Taka piłka szybko pękała i rzadko była idealnie okrągła. Przełom nastąpił w XIX wieku, wtedy wynaleziono gumę i zaczęto produkować nowoczesne, bardziej wytrzymałe piłki. Wtedy też rozwijała się piłka nożna w formie, którą znamy dzisiaj. Charakterystyczna biało-czarna piłka stała się popularna dzięki mundialowi w 1970 roku w Meksyku. Ten model nazywał się Telstar, miał czarne pięciokąty, żeby był lepiej widoczny w telewizorach czarno-białych. Po prostu. W czasach PRL-u dzieciaki masowo grały w Polsce tak zwanymi biedronkami, lekkimi, kolorowymi piłkami z gumy albo plastiku. Te były tanie, często latały na dachy, pękały po kilku mocniejszych strzałach, no ale praktycznie każde podwórko w Polsce miało swoją kultową piłkę, a kiedy ktoś przynosił prawdziwą skórzaną futbolówkę, od razu zostawał królem osiedla. A taka futbolówka to było też prawdziwe bogactwo. Stąd też to słynne: nie siadaj na piłkę, bo będzie jajo!
1: Skąd to się wzięło?

0: Mionach, wilki za nami.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jeżeli chodzi o Przeżyj to sam Lombardo, macie jakieś konkretne wspomnienia? Ja mam takie, że to była piosenka, którą, ojej, na wielu akademiach w szkole podstawowej śpiewałem. I tę historię może już zostawmy. Natomiast jeżeli chodzi o ten hit, to wyobraźcie sobie, że Przeżyj to sam, zanim został hymnem pokolenia ludzi lat 80., to tak naprawdę melodia do tego wielkiego, wielkiego hitu powstała dużo wcześniej. Grzegorz Stróżniak skomponował pierwszą wersję już jako nastolatek, mając około 16 lat. Utwór wtedy nazywał się Ciche Marzenia. Jest też anegdota, która krąży wokół Przeżyj to sam. Podobno cenzura bardzo nie lubiła tego utworu. Uznawano go za zbyt niebezpieczny politycznie. Mimo to, albo właśnie dlatego, ludzie kopiowali Przeżyj to sam na kasetach, przekazywali sobie dalej, śpiewali, lubili tę piosenkę i tak chyba jest do dzisiaj. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z Przeżyj to sam. Jest absolutnym klasykiem. Przez lata krążyła wokół tej piosenki legenda, że podobno przynosi ona pecha polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Kibice zauważyli, choć nie jest to oficjalnie potwierdzone, że ta piosenka bardzo często leciała w stacjach radiowych przy okazji słabszych występów kadry na mundialach. No dobrze. Czasy się zmieniły trochę. Kadry na mundialu na przykład nie mamy, a Lombard Przeżyj to sam w SC2. Proszę bardzo.

Ciekaw jestem, czy wy macie może jakieś wspomnienie z Baśką, jeżeli chodzi o ten hit, czy może z konkretnymi kobietami o wspomnianych przez Roberta Gablińskiego tutaj

0: Zacznij od Bacha, to Zbigniew Wodecki w Radiu SK. 2 gramy najlepsze polskie hity. A propos początków, w jednym z wielu wywiadów, jakich Zbigniew Wodecki udzielił, artysta przyznał, to już było w czasach, kiedy wszyscy używaliśmy i używamy do dzisiaj telefonów komórkowych jako budzików, że sam w telefonie ma taki ustawiony budzik z konferansjerską zapowiedzią. A teraz przed Państwem Zbigniew Wodecki i dalej gromkie brawa. No to rzeczywiście w jego stylu jestem w stanie uwierzyć w tę anegdotę. Polecam, może sami sobie zmajstrujmy takie budziki, to będzie zawsze miło i z uśmiechem na początek dnia. A tymczasem już za chwilę godzina 15 i o 15 punktualnie najświeższe newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają
3: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
2: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
5: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
9: Hokus pokus, czary mary, słychać dworskie już fanfary.
8: Wow, Merlin by tego lepiej nie wyczarował.
9: Astralnie Królewski Dzień Dziecka w Krainie Wyobraźni w Centrum Handlowym Astra przy Chorbaczewskiego. Już 30 maja od 10 do 19 gry i konkursy na Królewskim Zamku. Zapraszamy, baw się razem z nami.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA.

0: sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
12: 20 stopni, a maksymalnie możemy się spodziewać 22. Tyle nas czeka we Wrocławiu w ostatni czwartek maja. Piątek z weekendem może być trochę cieplejszy, jednak zapowiada się podobna aura, choć niewykluczone, że gdzieś momentami na Dolnym Śląsku będzie mogło popadać. O tej porze zwiększa się ruch na wrocławskich ulicach, cierpliwości przede wszystkim na dojazdach w stronę centrum, na Mokronowskiej, Karkonoskiej czy Opolskiej. Tłoczno jednak się robi także na fragmentach śródmiejskiej obwodnicy czy w samym centrum.
13: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
14: Jest 15, News ESKi 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
15: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
16: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
15: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
17: Bardzo realne przedsięwzięcia. Kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy.
15: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm.
14: A zgodnie z zapowiedzią rządu, do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów. W ramach SAFE Polska, przypomnijmy, ma pozyskać z programu niemal 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu liderowi Konfederacji Sławomir Mentzen może stanąć przed sądem, o to wnioskuje policja. Chodzi o odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Mentzen miał w ten sposób złamać zakaz wydany przez wojewodę. W sprawie uchylenia Mentzenowi immunitetu posłowie zagłosują najpewniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu za dwa tygodnie. Już w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Odwiedzający

0: będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, między innymi na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: SK2 News, Wrocław.
2: Tu Kacper Michalak. Uszkodził samochód oraz kierował groźby karalne. 34-latek zarysował karoserię pojazdu i przebił opony oraz groził jego właścicielowi. Sprawca został zatrzymany przez policjantów ze Żmigrodu i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat za kratami. Dwie wrocławskie restauracje z gwiazdkami Michelin. To pierwszy raz w historii Wrocławia. Baba Beaty Śniechowskiej oraz Most Łukasza Budzika znalazły się w najnowszym przewodniku Michelin Guide 2026. Wyróżnienia otrzymały inne 23 restauracje z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
3: 2,5 minuty po godzinie 15. Nieźle, co to już prawie weekend. No bo jutro o tej porze to gdzie my będziemy myślami? Wszyscy wiemy. Pektus, jeden moment, taki jest plan muzyczny. Na muzyczny początek tej godziny, a potem Edyta Górniak, Ania Dąbrowska. W kolejce też m.in. Bledka. Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry.

kompletka i dwa dni w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, 16 minut po godzinie 15. Czasami dzieje się na osiedlowych balkonach i na osiedlowych uliczkach grasują naprawdę różne dziwne przypadki. Po historii, którą wam teraz opowiem, zastanówcie się, co suszycie na balkonie, jak rozwieszacie. Może trzeba popracować nad techniką albo zmienić przyzwyczajenia, ale właśnie policjanci z Leszna zatrzymali mężczyznę, który przez kilka tygodni kradł damską bieliznę suszącą się na balkonach jednego z osiedli. Gość usłyszał już zarzuty, o jego dalszym losie zdecyduje

Sąd. Drodzy panowie, jeżeli wasza ukochana, nie wiadomo, ciągle była w potrzebie czegoś nowego, bo nie wiadomo gdzie ginie, no to może właśnie został namierzony winowajca. Więc może tak przezornie, jednak suszenie na balkonie to nie jest do końca dobry pomysł i warto pomyśleć nad innym sposobem. Jaki to może być sposób w przypadku bielizny? To już tylko i wyłącznie waszym pomysłom zostawia. Wierzę, że takie macie. Marcin Rozynek, Siłacz, później Kukiz i Piersi, Całuj Mnie w Radiu SK2.

0: każdym popłyną.
1: To dla tych, którzy tęsknią za tym, żeby w końcu na tej swojej ukochanej kanapie zasiąść, zdjąć buty, wyciągnąć się, poprzeciągać się, trochę odprężyć, odpocząć. Ale jeszcze można trochę popracować. Nie ma miejsca jak dom. Mrozu. To jest Karnawał, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Kasia Wilk i... pierwszy raz. Będzie też Manam. Nie poganiaj mnie. Jak to się ładnie układa. Będzie też Oskar Cyms i No co ty? Takie rzeczy tylko u nas w Radiu SK2. 15.30 na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów. Teraz Jakub Konieczkowicz.
2: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w

0: Ołchowie w powiecie toruńskim. Motocyklista zdarzył się z pociągiem relacji Chełmża-Unisław. Mimo reanimacji 30-latka nie udało się uratować.
1: Około godziny 13.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu z motocyklistą w miejscowości Głuchowo. Na miejsce zostały wysłane 3 zastępy straży pożarnej.
0: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z toruńskiej straży pożarnej. Maszynista był trzeźwy, ruch pociągów jest wstrzymywany. 47 uczniów i 20 dorosłych ewakuowano ze szkoły. Zapalił się dach budynku. To w Kruszewie, w powiecie grójeckim. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu pracuje 11 jednostek straży pożarnej, a sam pożar jest już opanowany. Zaskakująca pogoda po zimnej zośce. IMGW ostrzega przed przymrozkami. W 9 województwach, w północnej, centralnej i południowej części kraju, lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują tej nocy.

Po zimnej zośce IMGW ostrzega przed przymrozkami w 9 województwach, w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują tej nocy.

0: Pewnie, że nie idziemy, aczkolwiek krótka drzemeczka o tej porze, kiedy być może energia nam spada, by się przydała. Co? Chodzi wam po głowie. No, przyznajcie się, przyznajcie. Oskar Cymston, co ty? Weste 2 to są najlepsze polskie hity, zaraz Hania Kuzimowicz. Poza tym goście do nas idą i będą po godzinie 18, właściwie jeden gość. Michał Szpak odwiedzi SK2, czyli odwiedzi nas, odwiedzi was, no i Kinga Baryga z nim porozmawia. To po godzinie 18.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani.

0: Caravan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na skarpa.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Dobry agent 006, Ecologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Już 30 i 31 maja w hali stulecia Ninkyo, festiwal japoński. W programie pokazy samurajów, gejsze, kimona, strefa gastro, anime, gry i warsztaty. A dla fanów japońskiej motoryzacji wystawa JDM. Ninkyo, festiwal japoński już w ten weekend w hali stulecia. Mata Aima Show!
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak keczup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
15: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
18: I po reklamie.

0: żadne twarze.
1: To Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wy waszą drogę z pracy do domu mierzycie. No jeżeli w kilometrach, to jest ich na tyle mało, żebyście szybko się w domu znaleźli. Ewentualnie, jeżeli podróż sprawia wam ogromną frajdę i przyjemność, to na tyle dużo, żebyście tej przyjemności i frajdy sobie dostarczyli. Tylko bez korków. Bez korków. Tego wam życzę i bez żadnych jakichś tam incydentów po drodze.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny.

0: zakupach.
1: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
4: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać.

0: Polecam. Michał Koterski.
1: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
8: Mamy 22 stopnie i już więcej dzisiaj nie będzie. Do końca dnia pozostanie z nami słońce. Jutro aura podobna i zrobi się też trochę cieplej. W tym momencie na wrocławskich ulicach spore ruchy, cierpliwości na przedmieściach, na przykład na obwodnicy Leśnicy oraz na moście Milenijnym, Facie czy Alei Wiśniowej. Oprócz tego mamy trochę robót drogowych w regionie, przez co wolniej jedzie się 8 czy 25. Zwolnijcie też na A4 za Kostomłotami w stronę Kątów, a także pod Kątami w kierunku Wrocławia.
7: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.

0: Jest 16. Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Taką informację przekazał premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Jak podkreślił, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
0: Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika, a swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi też prokuratura. Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Lewej Spółka już we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. Na mundial nie udało się awansować. Przed nami dwa mecze towarzyskie. Jakie są oczekiwania kibiców? Sprawdzał Kamil Warzocha.
2: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
3: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć.
4: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu.
5: Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
0: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca w Warszawie mecz z Nigerią.
6: SK2 News, Wrocław.
7: Tu Kacper Michalak. Reprezentacja Polski jest już we Wrocławiu, a w niedzielę o 17:00.

0: 13:30 zmierzy się z Ukrainą na Tarczyńskiej Arenie. Jeśli chcecie się znaleźć na trybunach, to mamy dla Was bilety na ten mecz. Wchodźcie na Facebooka lub Instagrama SK Wrocław News i dajcie nam o tym znać. W niedzielę sportowe wydarzenie także na Stadionie Olimpijskim. Panthers zmierzą się w domowym meczu z Vienna Vikings w ramach D-League Europe. Start o 14:40. Piłkarski Śląsk Wrocław będzie się przygotowywać do Ekstraklasy w Trzebnicy. Poznaliśmy też terminy i rywali w sparingach. Szczegóły w sieci.
1: To już 3 minuty po godzinie 16, za chwilę Jarząbek ze swoją prawdą. Prawdą dzisiaj bardzo ważną i istotną dla wszystkich kierowców, więc nasłuchujcie. Ale nasłuchujcie też najlepszych polskich hitów, bo takie przygotowałem i dla Was mam, i gram, i Jamal Policeman będzie tegoroczny hymn męskiego grania od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino, czyli nareszcie. Tak możecie pośpiewać albo wykrzyczeć, jak wychodzicie z roboty, a na początek Stanach i Melodia. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 13 po czwartej, to jest K2 i tak bujają was najlepsze polskie hity Jamala Policeman. A teraz proszę uważnie posłuchać Jarząbka, bo jak Policeman powie dokumenty do kontroli, to żeby zdziwienia nie było.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawa jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Zawsze możecie odpuścić ten temat i sobie pojechać autobusem na przykład. I to jeszcze z liściem na głowie i prawka nie trzeba mieć? Można. Elektryczne gitary, człowiek z liściem już teraz, a Jarząbek wróci jutro po 16:00.

0: taka praktyczna i codzienna, prawda o nas na tę porę jest taka, że nam się pewnie o tej porze już bardzo nie chce. No możemy być zmęczeni. 16.30, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Z ogniem walczy 10 zastępów Straży Pożarnej. To w miejscowości Buszkowy pod Gdańskiem, gdzie zapalił się dom jednorodzinny.
2: W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili pomocy.
1: Mówi Marcin Tabiś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Ogień jest już opanowany. Trwa poszukiwanie kierowcy, który w nocy w Lublinie uciekał przed policyjnym patrolem. Mężczyzna miał kierować pod wpływem alkoholu. Jadąc ulicami o mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Samochód rozbił się w końcu na sygnalizacji świetlnej. Kierowca zdołał uciec, ale policja zatrzymała pasażera. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi nawet 5 lat więzienia. Dobre wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. W drugiej rundzie pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4 i 6-0. To jeden z największych sukcesów w jej karierze. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju.

0: czasami są takie dni, kiedy nic się nie udaje, wszystko wychodzi źle, każdy jest niezadowolony z tego, co zrobiliśmy, a my mamy też jakieś takie poczucie, że wszystko zawaliliśmy. Słuchajcie, to normalne, trzeba zrobić tak zwany reset, czyli jak najszybciej zakończyć ten dzień, a jutro wstać z uśmiechem, nową siłą i na pewno będzie dobrze. No bo jak jutro może być źle, jak jutro już mamy piąteczek? Lor, wszystko jedno, wszystko źle za nami, to SK, to są najlepsze polskie hity, za 19 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rok.

0: Święto Marciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Scena pierwsza. Pasaż grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
16: Yeah!
15: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glotkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomerz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w Pasażu Grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
17: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
21: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
20: To dobre cechy charakteru.
21: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
22: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Dębono, zostańmy sami, teraz ja nie wiem, tak trochę niezręcznie się czuję, czy to jest jakaś sugestia, czy to jest jakaś podpowiedź, że, czy co, że ja mam tu zostać, za chwilę przyjdzie Kinga Baryga i w sumie jak spojrzymy na sprawę tak, no wiecie, to zostaniemy sami. A nie, zostaniemy z wami. A nie, ja mam iść, a Kinga zostanie z wami. Okej, dobrze, tak robimy. Kinga Baryga i najlepsze polskie hity, oczywiście to Wesce 2 już po godzinie 17. No to ja jednak pójdę. Dzięki za dzisiaj.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Scena pierwsza. Pasaż grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
9: Yeah!
8: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glutkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomesz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w Pasażu Grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.

0: 15,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
4: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
5: Słoneczna końcówka maja nam się przytrafiła. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku jest całkiem przyjemnie. W tym momencie termometry pokazują 22 stopnie i więcej już dzisiaj nie będzie, a jutro możemy się spodziewać nieco wyższej temperatury. Powodzenia jeszcze w korkach o tej porze, bo ruch we Wrocławiu nie maleje. Zatłoczony dojazd od Krępic, Most Milenijny, Aleja Wiśniowa i Armii Krajowej, także Mokronoska, Karkonoska i Opolska w stronę centrum. Tłoczno też na A4 od Kostomłotów do Wrocławia czy na A8 od Magnic do Kobierzyc.
4: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
6: Jest 17, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne dwa tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
7: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje zapasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
8: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
7: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
6: Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazd z nieznanych na razie przyczyn zjechał z drogi i przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
9: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
6: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami, ale zdaniem uczestników nagrody nie są najważniejsze.
10: Sam udział dał nam naprawdę wiele poczucia tego, że jesteśmy w stanie zrobić coś ciekawego, coś takiego, co zmienia faktycznie społeczeństwo.
11: Zyskaliśmy dużo nowych umiejętności, współpracy, zaangażowania.
12: Przede wszystkim jednak doświadczenie.
6: A dzisiejszy finał nie kończy olimpiady. Kolejna edycja już we wrześniu. Szczegóły na zwolnienisteorii.pl.
13: SK2 News, Wrocław.
5: Tu Kacper Michalak. Rusza obornicki budżet obywatelski. Do 17 czerwca gmina Oborniki Śląskie przyjmuje formularze zgłoszeniowe propozycji projektów do tegorocznej edycji. Zgłaszany projekt musi mieć poparcie minimum 16 mieszkańców. Gogle VR, badanie refleksu i symulatory zamiast standardowej lekcji. Ponad 200 wrocławskich uczniów wzięło udział w nietypowych warsztatach z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolna akcja to jednocześnie zapowiedź wielkiej wyprawy maluchów na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach. Ta pod koniec czerwca wyruszy spod wrocławskiej hali stulecia.
14: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj mamy czwartek, 28 dzień maja. Ja znalazłam taką informację, że często mówi się, że czwartek to jest kwadrans do weekendu i do piątku. Fajne? Do ciebie to pytanie, Kuba. Halo. A, przepraszam, mikrofon ci wyłączyłam.
15: Tu mnie pyta, wywołuje, no i tyle. Widać, ale widać, że kwadrans do weekendu, no bo jak już tak zapominasz o jego takich rzeczach.
14: To... Tak, no bo my myślimy o weekendzie i gramy najlepsze polskie hity, które pozwalają się zrelaksować. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2.
14: Myslowic i mieć czy być na dobry początek.

0: Łzy, oczy szeroko zamknięte. 21 minut po godzinie 17 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A dzisiaj u nas w pracy wywiązała się taka rozmowa, że lubimy zwroty do nas, na przykład jeżeli ktoś się zwraca do nas po imieniu, nie lubimy, gdy ktoś się zwraca po nazwisku lub w jakiejś odmienionej formie imienia, więc ja przychodzę teraz z pytaniem do was. Jak lubicie, gdy zwraca się do was na przykład koleżanka, kolega z pracy, bądź druga połówka? Dajcie znać, czekam na takie najciekawsze propozycje i te najciekawsze nagrodzimy oczywiście gadżetami Radia SK2. No może na przykład lubicie, jak zwraca się do was Kicia, albo kochaniutka, albo kochanie moje najdroższe. Czekam na wasze propozycje. Wasze głowy stojąc w korku na pewno parują, są otwarte, więc wysyłajcie głosówki bądź wiadomości tekstowe na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej. Już teraz oddział zamknięty i party.
1: SK2.

0: Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność. Tak wam gramy w Radio SK 2, 20 minut przed godziną 18. Pytałam was o zdrobnienia i jak się okazuje, no to jest temat, który bardzo was poruszył. Odezwała się do nas m.in. Paulina. Halo, halo Paulino, jak to u was wygląda?
1: No to u nas zdecydowanie zdrobnienia są na topie. Czyli Paulineczko kochana, no ale wtedy też jest jasne, że coś chce. I w drugą stronę też to działa, bo kiedy ja mówię Michałeczku mój drogi, no to znaczy, że też mam jakiś biznes do niego.
0: Sprytnie, sprytnie to sobie wymyśliliście. No to Paulineczko kochana, ja mam dla ciebie wyjątkowo, nie chcę nic od ciebie, ale daję ci kubek Radia SK2. Mam nadzieję, że z niego kawa będzie smakowała zdecydowanie lepiej.
2: SK2 Autopromocja. SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
6: Scena pierwsza. Pasaż grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
7: Yeah!
6: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glotkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomerz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w Pasażu Grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmuty-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
3: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
2: Spotfinansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: I po reklamie.

0: Ewa Farna i Znak. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 18, a jeśli teraz odpaliliście radio, to jest to znak, żeby nas dalej słuchać. A wiecie dlaczego? Bo po 18 w naszym studiu Radio SK2 gość specjalny Michał Szpak z nowością, więc słuchajcie nas uważnie, bo będziemy wam ją grać.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Nowy samochód? Team Długołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Długołęka, jak

0: Kogoś, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
1: Scena pierwsza. Pasaż Grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
2: Yeah!
1: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glotkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomerz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w Pasażu Grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Irashimas.
4: Już 30 i 31 maja w hali stulecia Ninkyo, festiwal japoński. W programie pokazy samurajów, gejsze, kimona, strefa gastro, anime, gry i warsztaty. A dla fanów japońskiej motoryzacji wystawa JDM. Ninkyo, festiwal japoński już w ten weekend w hali stulecia. Mata Aima Show.
5: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów w miejscowości Międzyleś.
10: Straży Pożarnej. Już dwa plutony z powiatów miejskiego oraz węgrowskiego. Na miejscu udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
9: Mówi Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. W akcji strażaków wspierają również samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne, posługując się podrobioną aplikacją M-Obywatel. Trzech nieletnich zatrzymano w Głogowie na Dolnym Śląsku. Poproszeni o dowód osobisty przedstawili wygenerowane fałszywe cyfrowe dokumenty. Nieletni odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego. Był pytany m.in. o przyszłość w drużynie narodowej.
11: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też do reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
9: A biało-czerwonych czekają teraz dwa mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią.
12: Minuta po godzinie 18, a my już w studiu Radia SK2 mamy gościa specjalnego. Michał Szpak razem z nami. Cześć, Michale.
13: To już? To już jest edycja?
12: To już jest ten moment, kiedy
13: This
12: możesz się przywitać. Prawie tak. Ale to jednak Radio SK2. Dzisiaj Michał przychodzi do nas, no właśnie, z premierą.
13: Z premierą swojego najnowszego singla, który nosi tytuł Maj. Jest końcówka maja, więc maj przedłużamy o kilka miesięcy jeszcze, moi drodzy.
12: Właśnie, przedłużamy i gramy najlepsze polskie hity, a do rozmowy z Michałem już za chwilę wracamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
14: SK2.

0: To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już Michał Szpak. Witam ponownie.
1: Witam ciebie i słuchaczy, oczywiście również witam bardzo.
0: Michał, śpiewająco podchodzisz do życia, to widać, bo śpiewałeś tutaj w międzyczasie też, więc ja chciałabym zapytać, co tam u ciebie, bo fani pytają, słuchacze pytają.
1: No właśnie dzisiaj przyszedłem nie bez powodu, bo przyszedłem z powodu premiery mojego najnowszego singla Maj, który pewnie za niedługo sobie posłuchamy, którego sobie za niedługo posłuchamy, a teraz chyba czas na jakieś przepytywanki, tak?
0: Właśnie chciałabym zapytać, czy ten sezon koncertowy, który się zbliża, to są też plenery, czy on dla ciebie jest aktywny?
1: Aktywny. Chociaż w tym roku nie jest tak aktywny i dobrze, po prostu potrzebuję takiego resetu.
0: Właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że jak artyści mają dużo na głowie, to później potrzebują tego relaksu. To jak ty się relaksujesz?
1: Na imprezach, z rodzinką, z przyjaciółmi, różnie. Wyjeżdżam na wakacje, oczywiście to jest taki standardowe, ale jeśli mam jakiś taki, że tak powiem, bardziej intensywny czas, to na sam koniec zrobię sobie zawsze taki prezent, że idę na gruby melanż.
0: To bardzo dobrze. A czy ty lubisz wracać w swoje rodzinne strony?
1: Bardzo. Ja jestem z Jasła, kocham Jasło, jest pięknie położone, cudownie zielone, no naprawdę takie piękne, bajeczne miasteczko, które jest bardzo życzliwe i bardzo lubię tam wracać. No mam tam swojego tatuśka i brata i moją chrześnicę i jej siostrę. No nie, no w ogóle kocham, tak jest.
0: Pozdrawiamy oczywiście.
1: Pozdrawiamy
0: Polska
1: Jasło.
0: Jest piękna, pozdrawiamy całe Jasło, a my wracamy do was już za chwilę i będziemy więcej mówić tutaj o singlu Michała Szpaka, czyli o Maju, z którym do nas przychodzi.
2: SK2.

0: Wiktoria Kidę-Oskar-Cyms, tak wam gramy w Radiu SK2, a w naszym studiu cały czas jest Michał Szpak. Cześć Michale.
1: Witaj jeszcze raz.
0: Witamy się ponownie, bo nie wiemy, kiedy tak naprawdę ktoś włączy radio.
1: Może
0: włączył w tym momencie.
1: Jest jakiś nowy słuchacz właśnie teraz, którego pozdrawiam prosto z Warszawy, ze studia i przysyłam mu mnóstwo miłości ze swojej strony.
0: Tak, właśnie. Przesyłamy dużo miłości, ale też wkrótce puścimy tutaj nowość od ciebie, bo przychodzisz do nas z nowym singlem Maj. Czy to jest nowy etap w karierze Michała Szpaka?
1: Na pewno kolejne rozwinięcie, zaskakujące dla mnie samego i coś, co jest po prostu w moim wykonaniu świeże, bo nigdy nie sięgałem po taki rodzaj muzyki. Urodziło się to absolutnie organicznie, bo to nie było coś, co zostało stworzone na potrzeby, tylko urodziło się to z kampu muzycznego mojego zespołu, więc to jest taka praca zespołowa i jakiś motyw przewodni, powrót do 80'sów, który we wszystkich nas po prostu drzemie i mamy do tego ogromny sentyment.
0: Czy to oznacza, że twoim ulubionym miesiącem jest maj? Możemy tak wnioskować?
1: A powiedzmy, że tak, chociaż ja jestem z listopada i kocham też listopad, mimo tego, że jest okropnie, że tak powiem, szary. Ale mam do niego też również sentyment, bo wiele edycji Voice'a kończy się w listopadzie. Tam są też moje urodziny, które kończą się nie po jednym dniu, a po kilku. więc jest super, ale maj, jak się okazuje, będzie już dla mnie zawsze wyjątkowy i zostanie zapisany na mojej karcie czasu i karcie muzyki.
0: Właśnie, to co dla ciebie, co symbolizuje personalnie tutaj ten numer maj?
1: No to jest taki głód pomiędzy... Taki głód miłości i głód wolności, czyli ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, jakby podróżować, że twoje życie jest takie barwne, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego i to powoduje, że no, rezygnujesz z jakiegoś życia na poczet jakiejś przyjemności, która z czasem może cię wprowadzać w jakąś melancholię. Aczkolwiek cały numer jest oczywiście bardzo pozytywny i zachęcam do tupania nóżką.
0: Właśnie, to jest ten moment, kiedy możesz już ten numer oficjalnie w Radiu SK2 zapowiedzieć.
1: Jest taki moment na początku tego numeru, który brzmi... Maja, wam dobrego życzę w słuchaniu.
0: To gramy w

0: Sylwia Grzeszczak. Bang, bang! Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 18, a już za chwilę przeniesiemy się w czasie. A to za sprawą wehikułu czasu Radia SK2. Jesteście na to gotowi? Mam nadzieję, że tak. No to zaczynamy!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I gramy. Jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka, wydany w 1976 roku, bo jak się okazuje, to był początek solowej drogi. Krawczyk skomponował ten utwór zaraz po tym, jak w 1973 roku odszedł z zespołu Trubadurzy. On przyniósł mu duży sukces, no i znamy go i gramy do dzisiaj. I już teraz w Radiu SK2 Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duży. Tak wam gramy w Radio SK2, 15 minut przed godziną 19. Jeszcze do 19 trochę tych najlepszych polskich hitów usłyszycie. A po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. I jeszcze do tego live na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja

0: Jasienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
1: Scena pierwsza. Pasaż Grunwaldzki. Ogromna głowa minionka gotowa?
2: Yeah!
1: Koło fortuny? Kręci się. Slime? Glotkuje idealnie. Malowanie buziek, konkursy i refleksomerz? Wszystko na miejscu. I akcja! 30 maja minionki rozkręcają Dzień Dziecka w Pasażu Grunwaldzkim. Będzie śmiech, zabawa i zdjęcia. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity. Na przykład Dawid Podsiadło, ale też Wiktor Waligura. To jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie. Startujemy o 19.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition

0: dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w ten weekend Hala Stulecia zmieni się w Centrum Kultury Japońskiej podczas Festiwalu Kultury Japońskiej Ningyo, który właśnie w sobotę i w niedzielę będzie się odbywał. Nie zabraknie wszystkiego, co z Japonią związane. Za to tydzień później w Centrum Biegowe Wrocławia 6 czerwca zmieni się Tarczyński Arena podczas 12 nocnego Wrocław półmaratonu. Nie tylko bieganie i kibicowanie, ale także wiele innych atrakcji.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
4: Wybiła godzina 19. Rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami, ale do tego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już za chwilę, już za moment odpalamy, ale także będzie zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Czekamy na wasze wiadomości z numerem telefonu. Do kogoś z was wkrótce będziemy dzwonić. Ale zanim to nastąpi, to Ewelina Flinta i Żałuję. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku. Tak wam gramy w Radio SK 2. Już jesteśmy na TikToku, już live odpalony, więc zapraszamy was wszystkich serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie podglądać, co my tutaj robimy wtedy, kiedy nie gadamy na antenie, a także możecie brać udział w wyzwaniach, bo takie wyzwania dla was przygotowaliśmy, ale także przygotowaliśmy dla was zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli są tutaj jacyś chętni, to możecie się zgłaszać. Zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtórzyły. I uwaga, uwaga, jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Kubek z logiem Radia SK2 warto taki mieć, bo podobno z niego kawa smakuje lepiej. No to co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Ania Dąbrowska i tego chciałam już teraz. SK2.

0: Ja myślę, że to powinien być hymn naszej zabawy. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A razem z nami bawić będzie się Ania. Cześć Aniu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Ja przed chwilą zakończyłam tacho i weszłam do domu, także po pracy jestem.
0: Po pracy, czas na odpoczynek, ale zanim odpoczynek, to jeszcze trochę zabawy z Radiem SK2. Co ty na to?
3: No, oczywiście, że tak.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze zasady tej zabawy. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się odpowiedzieć na te pytania zgodnie z tymi zasadami, to zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Co ty na to? Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynamy. Lubisz gry familijne? Halo, Aniu? Jesteś?
3: Tak, odpowiedziałam, jasne.
0: Łamigłówki czy gry karciane?
3: Nie.
0: Myślę, że lubisz gry komputerowe. Halo, halo, Aniu?
3: Być może.
0: Masz w domu komputer z kartą graficzną do gier?
3: Owszem.
0: Ajajaj, coś nie było słychać dokładnie tych odpowiedzi, więc nie udało nam się w pełni tutaj ze wszystkim zdążyć, ale z racji tego, że te słowa, które ja usłyszałam, się nie powtórzyły, to oczywiście kubek Radio SK2 trafia w twoje ręce.
3: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, trzymaj się i miłego odpoczywania po pracy ci życzę, Aniu.
3: Dziękuję.
0: Pa!
3: Pa!
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Marisa i Odkochaj już teraz w Radiu SK2.

0: Maciej Skiba i Wołam, to jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam w Radiu SK2, a my cały czas prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie was zapraszamy. Cały czas tutaj rośnie nam liczba widzów i moi drodzy, ja pytam się, z jakich miast jesteście? No to dajcie znać, a ja będę tutaj czytać. Biała Podlaska jest. Co jeszcze się pojawiło? Sanok, Opole, Sieradz, Warszawa. Tak, Wrocław, proszę bardzo, Kwidzyn, Łęczna. Tak szybko piszecie, że ja nie nadążam tutaj czytać. Szczecin, Konin, Leszno, Siedlce, Lubaczów, Kalisz. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie te miejscowości i przypominamy, że wy cały czas możecie na Messengerze Radia SK2 wysyłać pozdrowienia. Dzisiaj antena jest wasza. I cały czas możecie też odwiedzać naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. A my gramy dalej. Już za chwilę Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce.
1: SK2
2: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
5: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Hokus pokus, czary mary, słychać dworskie już fanfary.
10: Wow, Merlin by tego lepiej nie wyczarował.
9: Astralnie Królewski Dzień Dziecka w Krainie Wyobraźni w Centrum Handlowym Astra przy Chorbaczewskiego. Już 30 maja od 10 do 19 gry i konkursy na Królewskim Zamku. Zapraszamy, baw się razem z nami.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowe

0: Atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: I po reklamie.

0: przy takich numerach to można odpoczywać. Sarsa i Jak w filmie, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 20 wracamy z kolejnymi nowościami, ale też starszymi numerami. Będzie m.in. Bledka i Dwa dni, ale także Doda i Melodia ta.
1: Reklama.
2: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku. Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
7: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy samochód? Team Długołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Długołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą sobotę i niedzielę będzie się naprawdę wiele działo w obornikach śląskich, bo czeka nas tam inauguracja SK Music Tour. No właśnie, dni obornik śląskich. Już w sobotę na ich scenie wystąpią między

0: Innymi Miu czy Agnieszka Chylińska. W niedzielę za to usłyszymy Bryską czy Dżem, ale czeka nas tam także wiele więcej atrakcji. Zaczynamy w sobotę o 15 oficjalną kolorową paradą.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: 20 wybiła, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze cały czas trwa live na TikToku Radio SK2. Zapraszamy serdecznie. Możecie też pozdrawiać, na przykład tak jak Monika.
3: Pozdrawiam całe Radio SK2, wszystkich słuchaczy i oczywiście ciebie, nasza Kingo kochana. Pozdrawiam cała Monisia z Poznania. Kocham was wszystkich.
2: No to również pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
4: SK2.

To jest ten numer, dzięki któremu możecie poczuć już wakacje i lato. Formacja Nieżywych Schabów, tak gramy 13 minut po godzinie 20 w Radio SK2. Nasz live na TikToku, na profilu Radio SK2 cały czas trwa, a to oznacza, że możecie tam wchodzić, zaglądać. Teraz mamy pewne wyzwanie, musimy dobić do 50 tysięcy tapnięć. Jak dobijemy, co się wydarzy, a to właśnie trzeba zajrzeć na naszego live'a, żeby się o tym dowiedzieć i przekonać. A ja cały czas dostaję od Was na Messengerze Radio SK2 pozdrowienia. I tak Dorotka napisała. Gorące pozdrowionka i całuski dla moich cudownych syneczków Pawełka i Marcinka, mama Dorotka z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie również, no i dodajmy, że taka mama z takimi pozdrowieniami to jest skarb.

0: Urszula, niebo dla ciebie, tak wam gramy w Radiu SK2. A teraz cofamy się w czasie i posłuchamy pewnego sentymentalnego numeru.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, jako że będzie robiło się sentymentalnie, to czas na nasz numer, starszy numer, o którym wszyscy bardzo, który wszyscy bardzo dobrze znają i pamiętają. Autobiografia zespołu Perfect. Można powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych utworów w historii polskiego rocka. Wydany w 1982 roku. No, dla wielu osób jest to hymn pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. No i my teraz wracamy do tych wspomnień i do słuchania w Radiu SK2. Wehikuł czasu Radia SK2. Perfekt i autobiografia już teraz.

0: Ania Szlagowska. Ile? Ile czasu zostało do 21? Gdyby o to ktoś pytał, to już mówię. 21 minut. 21 minut, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam pogram. I uwaga, będzie Oskar Cyms, bo pytacie o to w wiadomościach prywatnych, ale będzie też Happy Set. I zanim pójdę, a jeśli chodzi o Oskara Cymsa, to będzie na niebie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząby.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7.

0: Dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Myslowic i chłopcy, tak wam gramy w Radio SK 2. Chwilę przed godziną 21, po 21 najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Sportowo będzie we Wrocławiu już w najbliższą niedzielę i to nie tylko dlatego, że na Tarczyńskiej Arenie o 17.30 zagra reprezentacja Polski z reprezentacją Ukrainy, ale także dlatego, że od rana na ulicy Krajewskiego czeka nas otwarcie oficjalne po metamorfozie legendarnego boiska Akademii Piłkarskiej Spartan, a w związku z tym od rana rodzinny piknik pełen atrakcji.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osusza i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
15: Magazyn muzyczny.
16: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
15: Magazyn muzyczny.
16: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe

0: Zwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
1: Magazyn muzyczny.
0: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przyjdzie, jak zbieg.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Apollo.

Ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

A te emigracje były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi.

0: od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną.

Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół. Jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Kasia Grodzka, cześć i czołem, zapraszam na kolejny kawałek historii polskiej muzyki. No, choć dzisiejszy nasz bohater zaproszenie wystosuje w ładniejszym stylu.
2: Zapraszam!

0: co Dawid Podsiadło w sobie ma, skąd w ogóle się wziął i co przeżył? Na te pytania odpowie wam oczywiście
1: historia polskiej muzyki.
0: Gdy mówimy Dawid Podsiadło, myślimy Dąbrowa Górnicza. To właśnie tam artysta w 1993 roku przyszedł na świat i to właśnie tam dojrzewała w nim miłość i ciekawość do muzyki. Pan małomiasteczkowy o swoim małym mieście w jednym z wywiadów mówił tak. Pierwsze 10 lat życia spędziłem w dzielnicy Ząbkowice. Mieszkałem na osiedlu młodych hutników, które w gruncie rzeczy było blaszanymi, tekturowymi budynkami złej jakości. Blokami wybudowanymi bardzo szybko, żeby osiedlić tam pracowników huty Katowice. Mam sentyment do tego miejsca, są we mnie miejsca na jakieś wzruszenia. Dobrze je wspominam i lubię tych ludzi. Była to jednak okolica, w której łatwo było się stoczyć. Kilku moich rówieśników otarło się o kryminalne intrygi. Potem przeprowadziłem się bliżej centrum, czasami jednak myślę, kurde, co by było, gdybyśmy zostali tam dłużej.

0: Postawiłem pierwsze artystyczne kroki. To pokazuje, jak ważna jest bliskość centrum. Życie na peryferiach jest trudniejsze dla rozwoju. A swoje umiejętności Dawid Podsiadło rozwijał w lokalnej szkole muzycznej w klasie Puzonu. Wiedza zdobyta w tej szkole przydała mu się kilkanaście lat później. W 2015 roku, gdy na Puzonie miał zagrać Przez Twe Oczy Zielone zespołu Akcent na kanapie u Kuby Wojewódzkiego.
1: Rozwij się.
2: Fajne to jest.
0: Bardzo zgrabnie, ale wracamy do Dąbrowy Górniczej i wspomnień Dawida ze szkoły. Byłem tym dzieciakiem w klasie, który irytował wszystkie pozostałe, bo nie chciał iść na bagary. Nie zjednywało mi to sympatii, więc nauczyłem się, że czasem trzeba zrobić coś wbrew sobie, żeby większość była zadowolona. Trzymałem się grupy, bo, i tu dotykam kolejnego problemu, zawsze zależało mi na tym, żeby każdy mnie lubił. Dawid od najmłodszych lat oglądał wraz z bratem anglojęzyczne filmy z napisami, no i dzięki temu szybko nauczył się języka, co mógł pokazać na scenie Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 2009 roku podczas konkursu piosenki anglojęzycznej. Tak, w internecie nic nie ginie.

W mgnieniu oka, bo dosłownie rok później, wraz z kolegami ze szkoły muzycznej stworzył rockowy zespół Curly Heads. To zdecydowanie ostrzejsze granie, postpunkowe brzmienie. W piosenkach loczkogłowych można znaleźć inspiracje takimi zespołami jak Kings of Leon, Franz Ferdinand czy Arctic Monkeys. Ale więcej o nich już za chwilę, bo ktoś mógłby pomyśleć, że kariera Dawida była jak zupka instant, czyli natychmiastowy rozkwit po wygraniu drugiej edycji show X Factor. Ale nie, to nie było takie proste, bo w 2011 roku Dawid również do X Factora zajrzał i zaśpiewał, ale nie przeszedł drugiego etapu eliminacji. Potem już z zespołem Curly Heads spróbowali swojego szczęścia w Mam Talent, tu również bez powodzenia. To właśnie wtedy ktoś zasugerował, by Podsiadło popatrzył na siebie z perspektywy solowego artysty. Dlatego w 2012 roku uzbrojony tylko w swój głos artysta powiedział sobie do 3 razy sztuka i znów zawitał w X Factorze, tym razem zwyciężając drugą edycję, wykonując utwór Better Than Dream z megagwiazdą Katie Melua.

I od tego momentu, jak z bicza strzelił, kariera rozpędziła się do hiperprędkości. W roku 2013 cichy i nieśmiały, ale za to świeżo upieczony 20-latek wydaje swój pierwszy album. Płyta Comfort and Happiness dawała swoim odbiorcom poczucie komfortu i szczęścia, no bo nie inaczej. Krążek promowały single Trójkąty i Kwadraty.

Warto nadmienić, że w 2023 roku z okazji 10. rocznicy urodzin Trójkątów i Kwadratów artysta postanowił zaskoczyć fanów nową ich wersją.

pojawiać się w line-upach największych polskich festiwali muzycznych. W roku 2014 Curly Headsi wydają swój debiutancki album Ruby Dress Skinny Dog, który promują dwoma singlami, bojowym Reconcile, co ciekawe w teledysku do tego kawałku, a główną rolę gra Marcin Dorociński, wciela się tam w rolę doktora z wąsem Roberto Sancheza, gwiazdę telenoweli.

Oba single, jak i cały album osiągnął wielki sukces. Na Dawida Podsiadłe spadł deszcz nagród. Artysta wystąpił na przykład jako support Lany Del Rey na koncercie w Warszawie. Zaczął też

kolejnych latach dorzucił swoje 3 grosze do hymnów Wataha, Nieboskłon i Ciebie też bardzo. Fala popularności dodała artyście skrzydeł do tego stopnia, że już w 2015 roku wypuścił swój 2. album solowy pod tytułem Annoyance and Disappointment, który promował hit Pas Tempomat.

było, ale każdemu należy się przerwa, więc Dawid Podsiadło odsapnął od koncertowania. Odsapnięcie całkiem spore, bo trwające 2 lata. A jak wracać, to tylko z wielkim boom, którym był album Małomiasteczkowy wydany w 2018 roku oraz koncert z Taco Hemingwayem i nie tylko, na blisko 60 tysięcy osób na Stadionie Narodowym. To był rok 2019. Artysta znów schował się na kilkanaście miesięcy po to, by w 2022 roku fani mogli się na niego natknąć w kiosku ruchu w jednym z warszawskich przejść podziemnych. Tak Podsiadło promował płytę Lata 20, która jest hymnem wszystkiego, za czym tęsknią obecni 30-paralatkowie. Tak, chodzi o Tazosy.

0: Dodatkowo w międzyczasie artysta pojawił się w dodatku do Cyberpunk 2077 Widmo Wolności. Poznacie go po wąsie. Stworzył do tejże gry piosenkę, a jeszcze wcześniej stworzył inną do anime Edgerunners, którego fabuła jest osadzona w cyberpunkowym świecie gry autorstwa naszego rodzimego CD Projektu.
1: Historia polskiej muzyki.
0: To był kawał historii polskiej muzyki oczywiście. Kasia Grodzka, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Wrocław. Wrocław często nazywany miastem 100 mostów, no i całkiem słusznie. Mamy ponad 100 mostów i prawie 40 kładek, a ich liczba wciąż rośnie. Historię wrocławskich przepraw wodnych poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Wrocław często nazywany miastem mostów i kładek. Czy to prawda i dlaczego tak jest?
3: Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik miejski i pilot turystyczny. Tak, oczywiście jak najbardziej to stwierdzenie ma potwierdzenie w rzeczywistości, wręcz Wrocław jest nazywany miastem 100 mostów. No i rzeczywiście, według danych z DIUM-u, tych mostów jest ponad 100. Oczywiście mówimy tylko o mostach i kładkach, którymi się zajmuje z DIUM. Jest ich 111 mostów i 38 kładek. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy we Wrocławiu 6 rzek, plus kilkanaście potoków, bo rzeczkami tego nie możemy nazwać, ale potoków, cieków wodnych, więc tych mostów i kładek naprawdę jest dużo. Oczywiście te najbardziej popularne.

0: Czarne to mostodrzańskie i tutaj mamy pewien problem. Ile ich jest? Bo czasami niektórzy za most liczą, znaczy uważają samą przeprawę od brzegu do brzegu, a czasami pod względem konstrukcyjnym to są dwa mosty. Także według tego parametru możemy powiedzieć, że na Odrze mamy od 34 do 36 mostów. Ale oprócz Odry mamy jeszcze rzekę Bystrzycę, Ślęzę, Oławę, czy chociażby Widawę. No i trzeba powiedzieć, że Oława ma najmniej mostów we Wrocławiu, bo też najkrótszy bieg tej rzeki jest na terenie miasta Wrocławia, a poza tym część biegu jest zamknięta dla mieszkańców z racji tego, że są tam ujęcia wody pitnej. A zatem wracając z emerytium, na rzece Oławie mamy tylko dwa mosty i trzeci za chwilę będzie oddany. Natomiast jeżeli chodzi o rzekę Ślęzę, to tam jest z tych bocznych dopływów Odry najwięcej mostów, bo aż 8. Na Bystrzycy mamy 6, no i na Widawie również 6. Także sporo tych mostów we Wrocławiu mamy.
1: Czy można powiedzieć, że któryś z tych mostów jest najsłynniejszy albo najchętniej oglądany przez turystów?
0: Powiem tak, mostem, przez którym najczęściej przychodzą turyści, a właściwie mostami, to jest Most Tumski i Most Piaskowy. No Most Tumski do 2018 roku miał jeszcze tą symbolikę tak bardziej złożoną, bo było to ulubione miejsce wieszania kłódek. No ale po remoncie krasnale pilnują, by kłódek tam nie było. Natomiast przez Most Piaskowy, z racji przebiegu tego szlaku turystycznego z Ostrowa Tumskiego do rynku, bądź w drugą stronę, no przychodzi najwięcej turystów. Także można powiedzieć, że najczęściej uczęszczanymi mostami są Most Piaskowy, Most Tumski i Mosty Młyńskie. Natomiast chyba najbardziej ikonicznym mostem Wrocławia, tym najpopularniejszym, jest Most Grunwaldzki.
1: Czy z perspektywy historycznej, który z naszych mostów jest w jakiś sposób ważny albo ma jakąś historię w sobie zbudowaną?
0: Ja myślę, że każdy z mostów w obrębie ścisłego centrum ma wspaniałą historię. No niewątpliwie im starszy most, tym ta historia bardziej bogata, złożona, ale wydaje mi się, że najciekawszą historię ma Most Grunwaldzki, bo wokół niego narosło mnóstwo mitów, legend, ale też i w ciągu swojego krótkiego żywota jak na most, bo ma dokładnie, został otwarty i to też taki nomen omen, bo 10 października 1910 roku, czyli mamy 30, został otwarty, a zatem 112 lat już nie, przepraszam, ma 112 lat. Też i konstrukcja tego mostu jako przeprawy wiszącej, ale nietypowej, bo na taśmach powoduje, że jest to most wyjątkowy. No i oczywiście monumentalny.
1: A wracając do jego historii, czy coś tam jeszcze się wydarzyło związanego z tym mostem, czy jak to wygląda?
0: No, były różne legendy, że konstruktor tego mostu się powiesił, że cesarz Wilhelm II otwierał ten most. Oczywiście te informacje się nie potwierdziły. Po weryfikacji materiałów źródłowych okazało się, że cesarza Wilhelma na otwarciu mostu nie było. On przyjechał dopiero 24 listopada 1910 roku na otwarcie wtedy obecnej Politechniki Wrocławskiej. Konstruktor się wcale nie powiesił, choć był przypadek, że jeden z gapiów, który obserwował otwarcie mostu, bo przyszło mnóstwo ludzi na otwarcie mostu, spadł do wody i być może stąd. Natomiast no jest nie do końca już, jeżeli chodzi o historię powojenną, przelot małego samolotu pod mostem grunwaldzkim. Pilot, który tego dokonał, nie potwierdza i nie zaprzecza, także zostaje to w sferze, że tak powiem, domysłów. A i sam most ma bardzo ciekawą historię, bo zapewne Państwo nie wiecie, ale w momencie, kiedy powstał, aż do okresu powojennego, posiadał nawierzchnię drewnianą z drewna eukaliptusowego, drewno Toulouse, specjalnie sprowadzone z Australii. A dlaczego nawierzchnia drewniana? Ponieważ drzewo to bardzo dobrze tłumiło drgania. Obawiano się, że właśnie ówczesne tramwaje ówcześnie przejeżdżające mogą właśnie ten wiszący most wprawić w drgania, co spowoduje jego zawalenie. Oczywiście dziś jeżdżą o wiele

0: cięższe tramwaje i most trzyma bardzo dobrze, co oznacza o solidnym wykonaniu, ale także i właściwej konstrukcji, która przewidziała tego typu na natężenie ruchu, naprężenia, obciążenia. To wszystko się doskonale sprawdza do dziś.
1: Jeżeli chodzi o most Zwierzyniecki, który wydaje mi się, że jest w dosyć takim atrakcyjnym turystycznym miejscu, ponieważ przy Wrocławskim Zoo, przy pięknym parku, czy on ma jakąś historię?
0: Most przepustkowy, to znaczy bardziej rzeka Odra ma ciekawą historię, bo most powstał po to, ażeby mieszkańcy Wrocławia mogli dojść do ówczesnych atrakcji osiedla Dąbie, a mianowicie toru wyścigów konnych, ogrodu zoologicznego i toru rowerowego, bo na przełomie XIX i XX wieku, wtedy kiedy most powstał, bardzo popularne były wyścigi rowerowe, a w miejscu, gdzie istniał jeszcze do lat 90. stadion Ślęzy, przed wojną, przed pierwszą wojną światową znajdował się właśnie tor rowerowy, gdzie ścigano się na rowerach. A zatem trzy miejsca, które przyciągały wrocławian, no i ówczesny most przepustkowy, bo tak się nazywał, drewniany, o drewnianej konstrukcji, absolutnie nie spełniał już wymogów przeprawy. Przebudowa mostu na ten, który dzisiaj znamy, była też związana z budową kanału miejskiego,

spełniał już wymogów przeprawy. Przebudowa mostu na ten, który dzisiaj znamy, była też związana z budową kanału miejskiego,

0: To też wymagało zmiany przepraw. No i tak jak w tamtych czasach, zbudowano piękną przeprawę, która do dzisiaj cieszy oko, bo trzeba powiedzieć, że pod względem architektonicznym ten most jest piękny.
1: A czy mamy jakieś słynne kładki we Wrocławiu?
0: No, kładka zwierzyniecka chyba najsłynniejsza, ta taka i też największa kładka. No, jeżeli chodzi o kładki, to tak, no, kładki łączące wyspę Piasek z Wyspą Bielarską, Wyspę Bielarską z ulicą Drobne Radiwła. No, są to kładki funkcjonalne, mające ułatwić komunikację. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś słynną kładkę, no nie wydaje mi się, że któraś z nich byłaby wyjątkowa. Natomiast chciałbym wspomnieć jeszcze chyba o największym wrocławskim moście, bo trzeba go wśród tych wszystkich wrocławskich mostów wymienić, a mianowicie most Rędziński. No i stał się ikoną XXI-wiecznego Wrocławia. Największa przeprawa, bo mająca łącznie z dojazdami długość prawie 1800 metrów, chociaż sam most ma 612 metrów długości. To, co czyni ten most wyjątkowym, czyli pylon, najwyższy pylon w Polsce, 122 metry wysokości, powoduje, że ten most widać z wielu punktów miasta, a przede wszystkim z dojazdów. Stanowi ten most, można powiedzieć, w pewien sposób, oczywiście umowny, bramę wjazdową do Wrocławia. Kiedy go otwierano w 2011 roku, przyszło bardzo wielu wrocławian, żeby go zobaczyć, tą imponującą budowlę, bo dzisiaj możemy ją tylko, że tak powiem, rzucić na nią okiem, bo niestety wszyscy jeżdżą bardzo szybko i nie ma okazji podziwiać tego mostu z poziomu jezdni. Natomiast oczywiście będąc niżej, można popatrzeć, on się pięknie komponuje z rzeką Odrą od strony Maślic, czy chociażby Osobowi. Największy most Wrocławia i jeden z ładniejszych mostów Wrocławia.
1: Nasze mosty mają jakiś swoich krasnali?
0: No, krasnale, jak to krasnale są przy mostach. Przy moście tumskim mamy w sumie 3 krasnale. Także no, przycupną sobie przy tych mostach. No chyba najsłynniejszy krasnal, który przy moście piaskowym przycupnął już 18 lat temu, to krasnal Pracz, który wytrwale pierze rzeczy wszystkich turystów odwiedzających miasto Wrocław.
1: Mamy piękne stare mosty, ale tych nowych też przybywa coraz więcej. Co możemy o nich powiedzieć?
0: No, trzeba powiedzieć, że w powojennej historii miasta Wrocławia trochę mostów nam ubyło po wojnie i pierwszym takim mostem powojennym, który zbudowano od podstaw, był Most Pokoju w konstrukcji kablobetonowej. Natomiast potem nastąpiła bardzo długa przerwa. Kolejnym zrealizowanym mostem były Mosty Dmowskiego. Dzisiaj poprowadzona tam jest linia tramwajów numer 18 i 19, ale przez długi okres czasu były to mosty drogowe. No i oczywiście nowe mosty mieszczańskie, bo mostów mieszczańskich mamy 3. Właściwie, przepraszam, 2 mamy mosty mieszczańskie. A potem znowu nastąpiła kilkunastoletnia przerwa. No i taką 21-wieczną nową inwestycją był Most Milenijny. Zresztą sama nazwa też mówi Nowe Tysiąclecie, czyli Most Milenijny. Później Most Rędziński. Znowu nastąpiła przerwa. No a dziś oczekujemy z niecierpliwością na otwarcie nowych mostów. Mostu Olimpijskiego oraz mostu na Wilczym Kącie. No i oczywiście mosty Chrobrego. Ostatnio otwarto kładkę na rzece Ślęzy. Jedna już z wielu, bo tych kładek na rzekach, tych większych, mamy około 30, ponad 30, więc kolejna przybywa. Cieszą się piesi, rowerzyści. No ale trzeba się najbardziej cieszyć z tych mostów na Wilczym Kącie. Piękna nazwa, bardzo mi się podoba. Oraz Mostu Olimpijskiego i Mostu Chrobrego. No trzeba mieć nadzieję, że powstaną kolejne mosty, bo mimo tego, że tych mostów w centrum jest ponad 30, to jednak mimo wszystko nadal jest to za mało.
1: Za mało dla tych może dalszych mieszkańców, tak żeby łatwiej się komunikować?
0: Żeby usprawnić komunikację. Trzeba powiedzieć, że w ogóle rozwój mostów we Wrocławiu następował takimi falami. Lata 80. XIX wieku i 90. to budowa nowoczesnych, jak na tamte czasy, przepraw, które właśnie ułatwiały komunikację pomiędzy oboma częściami miasta. Kolejna taka fala to wielka modernizacja mostów, która nastąpiła w latach 30. XX wieku. Wtedy Niemcy zmieniali konstrukcję mostów. Pamiątki

0: że największą stratą jest to, że budując most Drędziński, nie zbudowano razem z nim kładki pieszo-rowerowej. To by spowodowało, że tereny Maślic i Rędzina zostałyby znowu połączone, bo dawny las, dzisiejszy las Rędziński, to dawny las Maślicki. Odra zmieniała swoje koryta. Zresztą pierwsza udokumentowana przeprawa przez rzekę Odrę właśnie przebiegała w zakolu rzeki na terenie dzisiejszych Osobowic. Przypuszcza się, że jest starsza niż ta przeprawa właśnie pomiędzy wyspami Piasek a dawną wyspą Tumską.
1: Kolej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu istnieje od ponad 180 lat. Wpłynęła na rozwój społeczny, gospodarczy i polityczny. A jak się to wszystko zaczęło, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Kolej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Co możemy powiedzieć o historii?
3: Michał Wychodil, rzecznik prasowy Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu oraz przewodnik. Że jest to historia niebywała. Historia związana z tempem naszego życia i zmianą, którą odczuwamy aż do czasów obecnych. Dlaczego? Prusy, które tu kiedyś były na tym terenie Dolnego Śląska, bo wtedy kolej powstawała, kiedy Polska nie było jeszcze ponownie na mapie Europy, były 11 państwem na świecie, które posiadały kolej żelazną. Choć pierwotnie ojczyzną powstania pierwszej kolei żelaznej jest Wielka Brytania, to warto wiedzieć jako ciekawostkę, że skąd nazwa kolej, od kolein też. W starożytnym Rzymie były rydwany, które poruszały się w kolejnach, specjalnych rowkach, w drogach brukowanych. Stąd się to wziął, więc wbrew pozorom kolej ma jeszcze korzenie w starożytnych czasach. Żeby było ciekawie, pierwszy parowóz na Śląsku pojawia się w 1816 roku, czyli świeżo po wojnach napoleońskich. Niestety akurat budżet państwa pruskiego był zmęczony. Co to znaczy? W XVIII wieku trwały siedmioletnie wojny o Śląsk. To wtedy właśnie Śląsk przejdzie pod panowanie pruskie z Austro-Węgierskiego. Więc kolej powstawała w tych czasach. I mimo, że w pierwszej połowie wieku XIX już planowano, proszę sobie wyobrazić, około 200-kilometrową linię łączącą stolicę Dolnego Śląska z Górnym Śląskiem, bo na przykład spław węgla z Górnego Śląska do Wrocławia przy niesprzyjających warunkach pogodowych żeglugą śródlądową trwał nawet do 2 lat. To wydaje się niebywałe, ale to kolej zmieniła tutaj nasze tempo życia. To dzięki niej pojawił się czas urzędowy, wzrosło zatrudnienie w fabrykach, a nawet ruchliwość społeczna, bo podróżowano dyliżansem konnym i taka podróż trwała czasem po województwie, po regionie od kilku dni do 2 tygodni. To kolej jako pierwsza sprawiła, że wyjechaliśmy rano, ale mogliśmy już wrócić wieczorem z powrotem. I jak się oblicza, przez wcześniejsze wieki nie było takiego tempa postępu jak od momentu pojawienia się kolei żelaznej. Co tyczyło się tak samo Dolnego Śląska. Więc pierwsze połączenie kolejowe powstaje między Wrocławiem a Oławą w 1842 roku. I tempo prac budowy tej linii, która miała połączyć Wrocław z Górnym Śląskiem, a konkretnie z Mysłowicami, było chyba dość imponujące jak na tamte czasy, bo jeszcze w ciągu 2 lat przed otwarciem tego pierwszego odcinka do Ławy wykonano prace ziemne w rejonie brzegu i Opola pod budowę toru. Do Opola kolej dotarła w zaledwie rok później. No i tak się rozwija ta kolej. Żeby było ciekawiej, to nie państwo najpierw je budowało, tylko towarzystwa prywatne. Ci, którzy mieli pieniądze, właśnie, że ten budżet pruski nie miał wystarczających środków i te towarzystwa powstawały jak grzyby po deszczu, przyjmując nazwy połączeń, które chciały stworzyć. Niektóre powstały, inne nie zostały wzięte pod uwagę. Mieliśmy też drugą taką ważną linię. W tym roku obchodzimy jubileusz, 180 lat od tego połączenia, od października 1843 roku. Wrocław. Właśnie, dlaczego mamy nazwę dworca Wrocław-Świebocki? Od Świebodzic położonych za Jaworzyną Śląską. Jako ciekawostkę dodam, że w XIX wieku w Szczecinie istniał

i industria. Hermes jako bóg handlu, ruchliwości społecznej, natomiast industria, uosobienie bogini Minewry jako ta, która czuwa nad rozwojem tego przemysłu. Dzięki kolei to wszystko się zmieniło. Nawet nasze smartfony, które mamy obecnie, nie jest przesadą, że doszło dzięki temu, dzięki pojawieniu się kolei na tych terenach. Była tutaj gęsta sieć jak pajęczyna, bo my to, co na co dzień widzimy, to jest kolej normalno-torowa, czyli chodzi o rozstaw szyn, który my w Polsce mamy 1435 mm. Natomiast były jeszcze koleje wąskotorowe o węższym rozstawie szyn i na nie składały się nie tylko koleje wąskotorowe, tak jak Trzebnicka Kolej Wąskotorowa, czy dzisiaj istniejąca w Środzie Wielkopolskiej, która jest atrakcją turystyczną. Ta z Trzebnicy dojeżdżała też do Wrocławia, a dalej dojeżdżała aż do samych Sulmierzyc przez Milicz. No to były jeszcze kolejki wewnątrzzakładowe i nawet tutaj niedaleko w centrum Wrocławia znajdowały się do niedawna szyny za budynkiem, gdzie mieści się siedziba Solidarności, przy placu Solidarności. Dawniej to była niemiecka fabryka cygar i tytoniu i takich kolejek używano do przewożenia ładunku, urobku, a nawet rzeźnia miejska, już nieistniejąca w miejscu, gdzie jest obecnie galeria handlowa, też posiadała taką kolejkę i aż dwa tory dochodziły do bramy wjazdowej. My tego już dzisiaj możemy nie zauważyć gołym okiem, ale na Kowalach, gdzie biegnie linia tramwajowa, przechodziła również linia takiej kolejki przemysłowej, przecinając te tory i ulice. Były jeszcze kolejki folwarczno-polowe. Co to znaczy? Które zwoziły nie jak ciągnik dzisiaj pospolicie, ale płody rolne z pola. I one były najpierw, te wagoniki były ciągnięte konno, później pojawiają się lokomotywki spalinowe czy parowe. Cukrownia Klecina, którą mamy we Wrocławiu, posiadała aż trzy rozstawy. Normalno-torową kolej, bocznicę, jedyną jaka po Niemcach przetrwała zelektryfikowaną po II wojnie, której elektrowóz naprawiano w zajezdni tramwajowej Borek. I jeszcze dwie kolejki wąskotorowe o dwóch rozstawach, chociaż jedno źródło mówi, że przekute z 600 mm na 750, to one dojeżdżały, te kolejki, pod dzisiejszą autostradą aż za Ślęzę, za Bielany i zwoziły buraki. Także ta kolej była jak gęsta pajęczyna. Tu powstała kultura techniczna i nasza linia z Wrocławia do Ławy jest najstarszą linią na obecnych ziemiach polskich. Jeszcze starszą niż znana druga ważna historyczna kolej warszawsko-wiedeńska, która powstała w zaborowym Królestwie Polskim. Więc warto to wiedzieć, że mamy najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, który jest zaniedbany i czeka na renowację. Znajdujący się przy ulicy Małachowskiego za pocztą, dworzec górnośląski. To był ten pierwszy dworzec, z którego wyjechał pierwszy pociąg, w którym było ponad 100 pasażerów. Nie było wtedy kobiet w 1842 roku. Kolej też pokazała zmienne stosunki między płciami, bo kolej też w pewnych aspektach przyczyniła się do emancypacji kobiet. Jest to osobny temat. Natomiast wtedy byli sami mężczyźni, a parowóz, który ciągnął te wagony do Ławy, nosił wdzięczną nazwę Silesia, czyli Śląsk. No i dopiero dworzec główny, Wrocław Główny, niczym zamek neogotycki, oparty na neogotyckim stylu, na gotyku Tudorów, powstał w latach 50. XIX wieku właśnie z połączenia dwóch towarzystw kolejowych, czyli kolei poznańsko-głogowskiej i tej właśnie górnośląskiej. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej budowało tą linię do Ławy i dalej na Górny Śląsk. Po złączeniu, prawda, zbudowano duży dworzec kolejowy, który znamy do dziś, ale jeszcze, żeby było ciekawiej, tory nie biegły po estakadzie, tak jak dziś ponad poziomem ulic, aby ruch był bezkolizyjny, ale przez wnętrze hali, gdzie mamy kasy i lokale gastronomiczne. To podniesienie w środku hali, gdzie są lokale gastronomiczne, to jest dawny peron. No i chodziło o to, żeby ruch był bezkolizyjny. No, wyobraźmy sobie dzisiaj przy takiej ilości samochodów, którą obecnie mamy, że jeszcze mamy kilkutorową linię, która przecina nam Powstańców w poziomie ulic, nie wiem, Grabiszyńską i o Jezu, co by się działo, i tak na co dzień się dzieje.

jego przeznaczeniu uskrzydlone koło i koło półośka, jak niektórzy mówią, i dwa skrzyżowane młotki, więc jego symbolika jest jednoznaczna i przetrwał do naszych czasów. Choć nie jest tak okazale odbudowany po zniszczeniach wojny prawdopodobnie, bo ma takie dwa skrzydła. To jedno jest bardziej dekoracyjne, przepychowe, to drugie ma gołą elewację. Prawdopodobnie, co było normalne, po II wojnie nie odbudowywano tak w czasach już realnego socjalizmu pieczołowicie wielu obiektów zabytkowych. Ale to nie wszystko. Żeby było, nie było. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Od kilku lat mamy upamiętnione miejsce, gdzie był tak zwany cmentarz wielki we Wrocławiu, między ulicą Braniborską, a Młodych Techników na podwórku za dawną restauracją wietnamską. I tam spoczywali wielcy zasłużeni dla Wrocławia. Między innymi, tu ciekawostka, pan Langhans, twórca bramy brandenburskiej w Berlinie czy Pałacu Hatzfeldów, oraz, uwaga, pan Gottfried Linke, co jest zaznaczone, czyli twórca legendarnego najpierw Linke Hoffmann Werke Breslau, późniejszego Pafa Wagu po 1945 roku, Państwowej Fabryki Wagonów, która była również w czasach polskich jedną z największych tego typu w Europie, produkującą tabor kolejowy. Żeby nie było, że jestem dyletantem, moja babcia i mama też tam pracowały. Babcia była szefową kuchni. Proszę pamiętać, że w tym zakładzie w szczycie zatrudniano od 6 do 8 tysięcy pracowników. Babcia lubiła mi powtarzać, że około 2 tysięcy się stołowało. Tam była kuchnia parowa i stołówka z charakterystycznym malowidłem, które przetrwało na zdjęciach archiwalnych, a mama wspominała, bo pracowała w biurze, ja byłem wtedy dzieckiem, wtedy jako dziecko pierwszy raz wszedłem do Pafa Wagu w latach 80., że jeszcze na podłogach był emblemat, drewnianych podłogach, z tą pierwszą nazwę od założycieli Linke Hoffmann Werke. No więc mamy taki kawał historii kolejnictwa we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, że nie da się tego zatrzeć, nawet jakby ktoś uparcie chciał. Więc jest to naprawdę kawał ciekawej historii. Mówiłem o tych kobietach, że kolej odegrała pewną rolę w emancypacji. Nie w samym może Wrocławiu, ale jest to wątek też trochę związany z Polską. Była taka słynna fabryka Henschel w Niemczech, też jedna z większych, produkująca tabor kolejowy, Henschel i syn. No i niestety był moment, że nie było komu objąć w pewnym momencie władania i zrobiła to pani Henschel, żona. Za

0: W Kamienic Ząbkowicki dołem przez Nysę na Górny Śląsk. Powstała w latach 70. XIX wieku. Przebiega przez trzy województwa i dalej pełni ważną rolę. A ile lat minęło? Mało tego, Niemcy myśleli też perspektywicznie, budując tu kolej na Dolnym Śląsku i przewidzieli na przykład, że może będzie trzeba coś dołożyć albo jakiś tor. I prawdopodobnie czeka nas, jeżeli się spełnią te plany, bo nie od nas zależą pasjonatów czy klubu, ale od władz naszych. Też czasem różnych działaczy, my również wspieramy merytorycznie tego typu idee, dołożyć tor na estakadzie, czy na przykład mamy obwodnicę towarową Wrocławia, która też powstała w latach 70. od Brochowa, prawda, do Gondowa, dwie stacje towarowe we Wrocławiu, niektórzy myślą o wykorzystaniu jej do ruchu podmiejskiego, więc jak widzimy, nawet to, co wtedy zostało zbudowane, może być rozbudowane lub przyczynić się do poprawy ruchliwości transportu na terenie miasta i obrzeża. No, Wrocław się rozwija, więc dlaczego nie kolej? Skoro samochodem nie wszędzie, to koleją dojedziemy.
1: Magazyn muzyczny.
2: Studiu Radia SK2, Tomasz Oskar Gregorczyk. Witam cię serdecznie, cześć.
3: Cześć, cześć, cześć.
2: Znany też jako Tomasz, ale pisze się Tomasch przez S.
3: Tak, tak światowo. Wiesz.
2: Dlaczego?
3: tak wygląda fajniej, powiedzmy, niż takie normalne SZ.
2: Tomasz, ty jesteś człowiekiem, który kocha sztukę i życie artystyczne.
3: Tak można o mnie powiedzieć. Myślę, że o sobie tak też bym powiedział. Mhm.
2: Czy możemy poznać ciebie od początku? Jakim jesteś facetem?
3: Urodziłem się...
2: No właśnie, urodziłeś się i dorastałeś w Warszawie. W które miejsca lubisz chodzić? Ja o to bardziej zapytam.
3: Uwielbiam Żoliborz, a dorastałem na Bielanach większej ilości czasu, także te Bielany tak bardzo mocno w moim serduszku są. Czy Park Kampinowski, czy sam Żoliborz, rzeczywiście tam w okolicach, powiedzmy, Placu Wilsona, Inwalidów i tak dalej. Po prostu od samego początku ten Żoliborz był dla mnie takim miejscem, o którym myśląc o Warszawie.
2: Lubisz piosenkę T-Love? Warszawa.
3: Kocham.
2: Na Żoliborzu również było głośno, ponieważ ty grasz na fortepianie i tam też chyba trenowałeś.
3: Powiedzmy, że grałem na fortepianie, próbowałem.
2: To twój ulubiony instrument, czy jeden z wielu ulubionych?
3: To w ogóle moja droga muzyczna, wykształcenie muzycznego jest dosyć zawiła, bo ja dwa razy, że tak powiem, ze szkoły muzycznej uciekłem trochę.
2: Bardzo tam gryźli.
3: Tak. No raz byłem dzieckiem, miałem, nie wiem, 6-7 lat i chodziłem rzeczywiście na fortepian i uwielbiałem, że tak powiem, chodzić na ten fortepian, ale bardzo nie lubiłem pani od tego.
2: Dla ciebie liczy się praktyka.
3: Tak myślałem wtedy. Mhm. No wracałem do domu, płakałem, że nie chcę tam chodzić. Mama powiedziała, dobra, to nie chodź, nie będę cię tam wozić, nie ma sensu, jak nie chcesz. Później, kiedy już, że tak powiem, po wszystkich Voice'ach i For Dreamers i tak dalej, pomyślałem sobie, w sumie by się przydało to, żebym ja znał podstawę muzyki i żebym ten pierwszy stopień chociaż miał na tym fortepianie, no skoro już tam coś tam pogrywałem sobie. Więc poszedłem do takiej szkoły, która, to jest Komeda w Warszawie, i tam pierwszy stopień trwa 3 lata zamiast 6. No i na trzecim roku rzuciłem. Znowu.
2: Ale nie zrezygnowałeś ze swoich marzeń.
3: Nie. Ale z grania na fortepianie tak, to nie dla mnie. Ja uważam, że żeby być instrumentalistą, trzeba mieć naprawdę duże zawzięcie do tego ćwiczenia na tym fortepianie grania, czy na jakimkolwiek innym instrumencie, a to naprawdę nie jest dla mnie.
2: Dużo śpiewać.
3: Tak, i pisać, i w tym się spełniać.
2: Ale nie musisz grać na instrumencie, żeby coś do muzyki wnieść.
3: Dokładnie.

0: kojarzymy ciebie ze szklanego ekranu. Może zacznijmy od The Voice Kids.
1: Tak.
0: Ach, to był pierwszy raz przed kamerą?
1: Tak.
0: Na takiej scenie, że miałeś to w głowie, o kurczę, każdy Polak teraz siedzi przed telewizorem i na mnie patrzy.
1: Tak, trochę
0: jak
1: było.
0: Jak wspominasz tę przygodę?
1: Bardzo dobrze.
0: Byłeś w drużynie Edyty Górniak.
1: Byłem. Mhm. Krótko, prawda.
0: Ale byłeś. To było krótko, ale jak wspominasz?
1: Bardzo dobrze. Mhm. Jeżeli chodzi o same te blindy, w sensie przesłuchania w ciemno, kiedy fotele się odwracają lub nie, to był dla mnie taki stres. Masz rację, to był pierwszy raz przed kamerą, pierwszy raz taka wielka akcja i to jakby w ogóle, no, rzucone na głęboką wodę od razu.

0: Ja naprawdę niewiele z tego dnia pamiętam, z tego dnia, z tych przesłuchań. Ja po prostu byłem tak zestresowany. Pamiętam tylko moment odwracania się foteli i kiedy już schodziłem ze sceny. Natomiast wszystko poza tym jakby wyparowało. Ale ogólnie dobrze to wspominam, bo gdyby nie ten program, myślę, że nigdy nie byłoby mnie. Nie.
1: I For Dreamers, bo tam też była kontynuacja twojej muzycznej przygody.
0: Tak, no właściwie myślę, że ta muzyczna przygoda tak na dobrą sprawę, taka już zawodowa trochę bym powiedział, zaczęła się w sumie od tego For Dreamers.
1: Wytwórnia się do was odezwała, panowie, i przecież tam z zespołem dwa albumy wydaliście, były nominowane do Fryderyka, wystąpiliście na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Top of the Top Sopot Festival i otwarcie 17. konkursu piosenki Eurowizji również dla dzieciaków. Pierwszy raz przed kamerami stanąłeś na scenie w The Voice Kids, a tutaj już ogromne, duże sceny razem z For Dreamers. Ogromny przeskok, jeżeli chodzi o bagaż doświadczenia w tej kwestii.
0: No ogromny. Przede wszystkim, no my to bardzo w ogóle szybko się działo. Miałem 14 lat.
1: Byłeś na to gotowy?
0: Nie, totalnie nie, ale to też jest tak, że ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja nie byłem na to gotowy, ale z drugiej strony, gdybym miał wrócić i wiedząc to, co teraz wiem, czy podjąłbym inne decyzje? Nie. To byłyby dokładnie takie same decyzje, bo starałem się przez cały czas i do tej pory tak robię, przez całą, że tak powiem, karierę muzyczną iść w taki sposób, żeby naprawdę podejmować takie decyzje, których się nie będzie później żałować i robić takie rzeczy, które zawsze będą jakościowe. Ta jakość mi bardzo przez całe życie przemawia i dla mnie to jest najważniejsze, żeby to miało sens i to było dobre po prostu. Jeśli

0: ty też tak masz.
1: 13 marca 2021 rok, podpisany kontrakt z niemiecką wytwórnią. 2 lipca 2021 wydałeś swój debiutancki solowy singiel Zapach Perfum. Pamiętasz ten moment? Pamiętasz ten zapach radości?
2: Tak, tak, tak. To był też trochę stresujący moment, z tego względu, że ja nie miałem tego doświadczenia. Mimo tego, że nie byłem debiutantem, to nagle znowu byłem. Mimo tego, że już to przeszedłem, to nagle wróciłem.
1: Ale tej drogi już nie dzieliłeś z nikim, tą drogą już szedłeś sam.
2: To było na początku dla mnie bardzo trudne, ja nie ukrywam, bo sposób, w jaki prowadziliśmy naszą drogę muzyczną w zespole, był rozdzielony na naszą czwórkę. Każdy miał trochę swoje zadania, każdy trochę robił co innego, każdy z nas był w czymś dobry, a inna osoba była w czymś średnia, dlatego nam ta osoba, która była w tym lepsza, zawsze pomagała i ostatecznie...
1: Pomagaliście sobie nawzajem.
2: Tak.
1: Uzupełnialiście swoje jakieś braki.
2: Tak, dokładnie tak. Na tym to polegało. To było bardzo dobre w ogóle, bo tak z perspektywy czasu patrząc, bo...
1: Moglibyście sobie przecież podkładać kłody pod nogi albo podcinać skrzydła, ale wspieraliście się nawzajem, nie?
2: No tak, no wiesz, byliśmy jakby w jednym gnieździe, że tak powiem i...
1: A ty z tego gniazda wyfrunąłeś.
2: No trochę wszyscy wyfrunęliśmy na początku 21 roku. To jest trochę tak, że wiedzieliśmy na pewno, że zespół jest przygodą na parę lat i że będzie to na pewno miało swój koniec. A cieszę się, że w sumie zakończyliśmy to w takim momencie, w jakim zakończyliśmy. Mieliśmy szansę naprawdę na wiele super rzeczy i te 3 lata w wytwórni takiej jak Universal, naprawdę to w wieku 14 lat była szkoła życia.

0: studiu Radia SK2 Tomasz Tomasz. Masz także przygody przed kamerą i to w filmach oraz serialach. Na Wspólnej czy Klan i zagrałeś również w filmie Za duży na bajki.
1: Zagrałem, mam do tego duży szacunek. Ja się bardzo fajnie bawię na planie seriali. Dla mnie jest to super przygoda.
0: To teraz przechodzimy do muzyki w takim razie. To ona jednak króluje w twoim serduchu i od zawsze królowała.
1: Zdecydowanie. To jest dla mnie coś, co myślę, że nigdy się nie zmieni. I mimo tego, że są dobre i złe momenty, to jakoś ta muzyka cały czas się ciągnie. I jakoś tak jest dla niej po prostu miejsce u mnie.
0: Zapach perfum. Opowiadaj o tym numerze.
1: To jest trochę piosenka o złamaniu serduszka mojego. No byłem trochę zdradzany, no.
0: Byłeś?
1: Byłem, niestety.
0: Czyli muzyka, którą tworzysz, jest odzwierciedleniem twoich życiowych doświadczeń.
1: Zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie. Okay. To w ogóle...
0: Czyli nie ma tam nic wymyślonego.
1: Nie.
0: Czysta prawda.
1: Nie. Mhm. Każda piosenka...
0: To jest ważne.
1: Tak, no ja uważam, że pisząc utwory swoje, no to jednak o czymś trzeba opowiedzieć. No, jeżeli chcesz opowiedzieć o ekologii, no to opowiadaj o ekologii, ale jeżeli chcesz opowiedzieć jakąś historię, która jest w ogóle wymyślona, no to ja się pytam, po co? Trochę tego nie rozumiem. Dla mnie to jest jakby naturalne, że ktoś, kto ciebie słucha, chce poznać cię po prostu lepiej. Dlatego te piosenki moje są, zawsze były z jakimś takim przekazem. Ja oczywiście słucham też piosenek, których słucham tylko dla muzyki i tak dalej, ale jednak jeżeli chodzi o samą twórczość moją, ja zawsze się bardzo skupiam na tym, żeby to w warstwie tekstowej to było po prostu z jakimś przekazem. To dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy.

0: Potem 22 października, ten sam rok, twój drugi singiel zatytułowany Wyścig.
1: Tak było też.
0: I Wyścig opowiada o jakiej twojej historii?
1: O showbiznesie. O tym, jak ciężko jest się przebić. Po zapachu perfum zrozumiałem trochę, że...
0: Show biznes śmierdzi?
1: Ach, nie, to już zrozumiałem przy pierwszym singlu For Dreamers, ale po zapachu perfum zrozumiałem, że znowu przechodzę tę samą drogę debiutanta i bardzo mi się ciężko było z tym pogodzić, bo mówię, kurczę, już to już było, nie chcę drugi raz, a jednak jakby to było potrzebne z perspektywy czasu, to widzę, przez co musiałem trochę dać upust emocjom i powiedzieć, że wkurza mnie to, że jest tak, tak i tak w tym pięknym biznesie i że dlaczego nie jest inaczej.

0: Co cię denerwuje w showbiznesie? To, że on bardzo zmienia, że pieniądze potrafią zawrócić w głowie i woda sodowa uderzyć do głowy?
1: Właśnie chyba te pieniądze najbardziej, bo chociaż może nie pieniądze, może to pieniądze...
0: Bo rozmawiam tutaj z tobą i jesteś normalnym facetem.
1: Tylko wiesz co, no ja od samego początku jakby byłem dzieckiem wtedy. Moi rodzice mieli na mnie bardzo duży wpływ na to, jak ja, że tak powiem, się zachowuję w domu. Jak były momenty, w których przesadzałem z jakimiś sodówkami, no to jakby byłem bardzo szybko kwitowany i mówili mi o tym, tak jak dorosłego człowieka, po prostu, że słuchaj, to jest nie okej, to jest nie okej, a dlaczego tak w ogóle robisz?
0: Więc... Zaufałeś im, słuchałeś ich.
1: No
0: co wyszło
1: tak.
0: Ci na dobre?
1: Myślę, że jak najbardziej. No, ja nie uważam się za jakąś super gwiazdę polskiej muzyki, natomiast...
0: Nie, napiszę o tobie w Wikipedii.
1: No to rzeczywiście to jest...
0: Historia już cię zapamiętała.
1: Super, to jest fajne akurat, miłe. No natomiast wiesz, ja nie uważam się za jakąś super wielką gwiazdę, natomiast jakaś ta popularność kiedyś...
0: Skromny jesteś.
1: Skromny, no to...
0: Odważny też. A ekstrawertyk, introwertyk?
1: Ekstrawertyk zdecydowanie, to w ogóle bez dwóch zdań.
0: To jak spędzasz wolny czas w takim razie, żeby wyładować te wszystkie emocje, które w tobie siedzą?
1: Ja uwielbiam się spotykać ze znajomymi. Uwielbiam chodzić na jedzenie sobie gdzieś, pójść na ramen, na pizzę, pogadać sobie trochę. Uwielbiam chodzić na imprezy, ale...
0: Na imprezach grzecznie czy niegrzecznie?
1: No niegrzecznie, no.
0: Tak jest, młodość ma swoje prawa.
1: No dokładnie, jeszcze mogę.
0: Ale możesz również tworzyć i tworzysz cały czas recepty. 11 marca 2020

0: drugi. Tak. Twój kawałek z historią o bardzo ważnych zmaganiach.
1: Tak, tak, to zmagania, jeżeli chodzi o moje zmagania z problemami zdrowotnymi, psychicznymi, o tak. Te stany lękowe, które mnie dopadły pod koniec, że tak powiem, naszej kariery w 4Dreamers. Trudny czas związany z chociażby tym rozpadem zespołu, który też nie był łatwy dla mnie na pewno. Nowe kontrakty, wszystko nowe, ja trochę się pogubiłem, nie ukrywam. To było dla mnie bardzo ważne, a stany
0: lękowe... Nie miałeś jeszcze 20 lat, nie?
1: Ile ja miałem? No 19 miałem lat wtedy. Tak, 19 lat. No.
0: Kurczę, to człowiek jeszcze wtedy żyje wspomnieniami z 18.
1: Tak.
0: A tutaj już tyle na głowie.
1: No trochę było, z drugiej strony jakby to ja sobie normalnie żyję, wiesz, no to też nie jest tak, że ja nie mam w ogóle na nic innego czasu.
0: Kto powinien posłuchać tego kawałka?
1: Myślę, że recepty są dla każdego, kto kiedykolwiek zmagał się z problemami typu depresja, stany lękowe. To takie rzeczy, problemów, że tak powiem, zdrowotno-psychicznych. Ja o nich mówię głośno, bo uważam, że nie powinniśmy tego stygmatyzować i powinniśmy o tym naprawdę głośno mówić, bo to jest, kurczę, choroba po prostu cywilizacyjna w tym momencie. Tyle bodźców, które mamy, po prostu wpływa na to, w jaki sposób my żyjemy trochę, nasza ta generacja Z. To jest kawałek, w którym ja pokazałem po prostu bardzo mocno siebie. Myślę, że tak wcześniej się nigdy nie otworzyłem i chociaż nie był to jakiś taki bardzo przebojowy numer, to był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, że ja w ogóle bardzo długo z nim czekałem. On przeleżał w szufladzie chyba z półtora roku i to był taki moment, gdzie pamiętam, moja mama zadała mi pytanie, czy jesteś gotowy na pewno? Czy jesteś pewien, że chcesz pokazać tę część siebie, bo musisz pamiętać, że to może być naprawdę wykorzystane przez złych ludzi, w zły sposób i że na pewno będą komentarze pod tytułem, co on może mieć trudnego w życiu. Chłopak z Warszawy, z dobrej rodziny. Ostatecznie tak, no na pewno wiele ludzi ma gorzej ode mnie, ale każdy z nas przeżywa swoje problemy, jakby były te największe i wiem, że dużo ludzi ma podobne do mnie, także stąd ta piosenka, jeżeli ona ma pomóc chociażby jednej osobie, to myślę, że naprawdę warto.

0: Tomasz, gościem Radia SK2, ty masz spore grono fanek. Jak ty sobie z nimi radzisz? Nie jesteś sam.
1: Nie jestem sam. Te jakby grono fanowskie jest po prostu niesamowite. To jest coś, co...
0: Dają powera, nie? Jest energia.
1: Dają bardzo, no. To wsparcie, wiesz, to jest coś takiego, czego w ogóle się nie spodziewałem, bo o ile jeszcze idąc do Voice'a myślałem sobie, no dobra, mogę być sławny, nie?
0: To, takie... to też jest jakieś marzenie przecież.
1: No jest. Znaczy mi bardzo szybko ono przeszło i jakby ja naprawdę mam bardzo małą dozę tego takiego, brzydko mówiąc, parcia na szkło.
0: Bo wiesz, że fani to jedno, trzeba się również nimi opiekować, o nich dbać.
1: Tak, tak, dokładnie. I ja też z tego względu jakby jestem w ogóle im wdzięczny dozgonnie, bo myślę, że gdyby nie oni, to nic w moim muzycznym życiu nie miałoby sensu, bo na tym trochę polegają artyści, tak? Jakby oni muszą mieć grupę odbiorców i akurat tak się zdarzyło, że moja grupa odbiorców jest bardzo zmobilizowana i bardzo wspierająca. Zresztą zawsze była tak samo przy For Dreamers. To, jaką ja mam do nich wdzięczność, to jest coś ogromnego, naprawdę.
0: Swoim fanom dałeś w roku 2023 aż 3 prezenty, bo 3 single.
1: Tak.
0: Ciała w prawo i nie po drodze. Zacznijmy od ciała.
1: Od ciała. Tylko tracę

0: Tak, wróciłem do wydawania muzy, bo trochę przeszedłem przez wiele perypetiów związanych z managementami, wytwórniami. Podpisując kontrakt jeszcze z Dusty Vibes, czyli z tą niemiecką wytwórnią, którą podpisałem na samym początku, to myślałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Otóż nie był. Tam działy się bardzo różne złe rzeczy, szczególnie finansowo, i dużo na tym straciłem. Też czasu, takiego, który miałem po Four Dreamers, żeby wykorzystać go w jak największym stopniu. Ja naprawdę się pogubiłem po Four Dreamers i potrzebowałem trochę czasu, żeby się znaleźć. Natomiast wróciłem na dobre tory, wiem, co chcę i ja zamierzam naprawdę mocno cisnąć o to.
1: Teraz ciśniemy w prawo.
0: Tak, w prawo.
1: O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: W prawo.

0: po Four Dreamers i potrzebowałem trochę czasu, żeby się znaleźć. Natomiast wróciłem na dobre tory, wiem co chcę i ja zamierzam naprawdę mocno cisnąć o to.
1: Teraz ciśniemy w prawo.
0: Tak, w prawo.
1: O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: W prawo.

0: No cóż, byłem użytkownikiem też długo, szukając na portalu randkowym czegoś tam.
1: Udało się, znalazłeś?
0: No znalazłem i dlatego ta piosenka w ogóle powstała, no. Teraz wiem, że było warto przesunąć w prawo.
1: Było warto, ale było też coś nie po drodze?
0: Było nie po drodze i to jest znowu powrót trochę do tego, co było wcześniej, czyli trochę do wyścigu. Jestem czasami trochę monotematyczny pod tym względem, że mnie strasznie boli to, że czasami w muzyce potrzebujesz tak dużo energii wsadzić w to wszystko, tak bardzo ci to wysysa, a często jest tak, że w ogóle nawet nie masz z tego żadnego jakby profitu w postaci, kurczę, wyświetleń. To jest tak, że jest się ciężko bardzo wybić, mimo że mam jakby zaplecze, ale wydaje mi się, że w ogóle ta droga jakby solo, debiutancka, jest dużo trudniejsza niż była. Może to jest też trochę kwestia tego, że trochę inaczej wygląda teraz nasz świat muzyczny, większe znaczenie mają social media, a kiedy ja zaczynałem w tym 2017-18 roku, to jeszcze wtedy telewizja królowała, to jakby z telewizji mieliśmy po prostu mnóstwo wszystkiego. To oczywiście nie jest aż taka zmiana, jak powiedzmy z artystami z lat 90. czy z 80. Natomiast no dalej jest to taka zmiana, która jest trudna o tyle, że jest dużo więcej wszystkiego i jest się ciężko przebić przez taką ilość po prostu muzyki tworzonej na co dzień. Dlatego Dnie po drodze też trochę opowiada tę historię, że tak powiem, tego, jak ja się gubiłem i jak ja nie mogłem znaleźć swojego miejsca, a że bardzo chciałem. Całe życie praktycznie ustawiłem sobie pod tę muzykę i było to dla mnie zawsze najważniejsze. Ale były takie momenty, w których myślałem, że kurczę, to chyba nie na tym to powinno polegać. Ale zawsze wtedy jest na zasadzie wróć, postaraj się zrobić to inaczej. Spróbuj tak.
1: Krok do tyłu, dwa do przodu.
0: Tak, dokładnie tak.

0: studiu Radia SK2 Tomasz. Nie jesteś sam, Not Alone, 2024 rok.
1: Not Alone, ta piosenka też jest dla mnie ogromnie ważna. Opowiada historię, o czym mówię jak najbardziej otwarcie, opowiada historię samobójstwa mojego wujka, po którym nic nie było widać, po którym nikt z nas by się nie domyślił, że cokolwiek może się stać, a jednak się stało i bardzo mnie to dotknęło, bo dosłownie tydzień, dwa tygodnie wcześniej jeszcze w klubie się razem bawiliśmy i piliśmy wódkę. Także to bardzo trudny moment dla mnie i napisałem piosenkę o tym, że nie jesteś sam i że gdybyś tylko zadzwonił, to naprawdę mogłoby się to zupełnie inaczej potoczyć. A niestety jest tak, że takie problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle stygmatyzowane w naszym kraju i tak ignorowane, zamiatane pod dywan, że ludzie często nie chcą się otworzyć, nie chcą powiedzieć, że coś jest nie tak. Więc ta piosenka powstała po to, żeby mówić, co się dzieje w naszym życiu i żeby naprawdę móc poprosić o pomoc bez takiego przeświadczenia, że prośba o pomoc będzie odebrana źle, że jesteś słaby czy coś.

0: Motelaun to jest bardzo ciężki numer.
1: Propozycja na Eurowizję w 2024.
0: Tak, ale nie polskiej Eurowizji, tylko San Marino. Byłem w San Marino z tą piosenką w półfinale preselekcji do Eurowizji i festiwalu, który się tam nazywał na Voce per San Marino. Tam się nauczyłem w ogóle paru dwóch słów. Buonasera i grazie mille.
1: I tyle wystarczy.
0: Tak, tak, tak.
1: Tylko jeszcze pizza.
0: Tak, tak. Albo jakaś pasta też były. O Jezu, pyszne tam w ogóle jedzenie. Cudowne. Natomiast jeżeli chodzi o Notelon, tak, byłem w San Marino, śpiewałem podczas półfinału tych ich preselekcji. Bardzo fajna przygoda, mimo że tak powiem, jury, które wybierało, nie doceniło za bardzo mojego występu, to byłem, zobaczyłem, jak to wygląda.
1: Fajne doświadczenie również.
0: Bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
1: Zupełnie inaczej przeżywa się występ przed włoską publicznością niż przed polską.
0: No zdecydowanie, to w ogóle występując w Polsce, mam wrażenie, że ktoś mnie może znać, a jadąc tam, halo, kto ma mnie znać? Jakby, no jasne, że nikt mnie nie będzie znał, więc to jest taka trochę czysta karta, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No ale mimo tego, że właśnie się nie udało, jakoś nie czuję się w ogóle przegrany. Udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałem, wystąpiłem tak, jak chciałem. Wiozłem ze sobą swój wielki statyw, taki podświetlany mój, taki trochę znak rozpoznawczy na scenie, z takim wielkim case'em na 1,60 m wysokości, 50 cm szerokości.
1: Sam wymyśliłeś statyw?
0: Tak, tak. To jest taka trochę lampa, którą się zapala. No i wiozłem go, że tak powiem, w samolocie. No to bardzo w ogóle dużo perypetiów z tym było.
1: Znak rozpoznawczy, który nie przeszedł przez kontrolę na lotnisku we Włoszech.
0: Do Włoszech było ciężko. W pół godziny

0: kocham koty, to prawda. Mam trochę tych kotów. To bardziej taka pasja, taka dodatkowa, która mnie bardzo też sprowadza na ziemię. Bo obcując z takimi istotkami małymi, które mi się rodzą, mając 80 gramów, kiedy ja muszę pilnować tego, że one muszą po prostu mi dorastać codziennie po ileś tam gramów, żeby nic tam nie spadały na wadze, bo nie chcę, żeby coś mi się stało, no to mam odpowiedzialność za kogoś.
1: Czy masz w sobie coś z kota?
0: Pewnie ta nieposłuszność właśnie.
1: Okej.
0: Okay. Że tak, no. Czasem mówię do swoich kotów i jakby widzę, że one słyszą mnie, ale głowy nawet nie odwrócą, to nie.
1: Okay. Czasami też można mówić coś do Tomasza, mówić i mówić, ale on głowy nie odwróci.
0: No jak nie chcę tego słyszeć, to nie.

0: wszystkie numery, o których przed chwilą mówiliśmy, o twoich singlach, również powstały do nich teledyski i ty jesteś czujny przy tworzeniu muzyki, tekstów, ale również i teledysków. Jesteś czujny jak modliszka, musisz wszystko mieć pod kontrolą. Teledyski to jest również twoje dzieło.
1: Tak, tak. Ja w większości pisałem sam scenariusze albo z kimś, no bo wydaje mi się, że teledyski są trochę jakby taką wizytówką artysty, bo ma to sens, żebym miał dobre klipy, w których dobrze to wszystko wygląda, z tego względu, że jeżeli mam pokazywać się w ten sposób i wizytówkę mieć taką, no to to musi być dobre. Ja wychodzę naprawdę z założenia, że ta jakość jest najważniejsza.
0: Perfekcjonista.
1: Trochę tak, co mnie strasznie denerwuje, bo...
0: W pracy to jest dobre.
1: Tak, z drugiej strony czasami mam
0: kiedy
1: tak...
0: Kiedy ma się pewien też dystans.
1: Tak, tak. To właśnie tego dystansu mi czasami brakuje. Ja z wiekiem mam coraz większy do tego luz. Natomiast no dalej jakby jestem tym perfekcjonistą, co mówisz, i o tyle jest to denerwujące, że nie wszyscy inni są wokół mnie perfekcjonistami, więc czasami muszę się, że tak powiem, bić.
0: Musisz wymagać od siebie i jeszcze od innych przy okazji.
1: Dokładnie tak, ale no cóż.
0: Zaglądamy na twoje media społecznościowe. Instagram, tam się bardzo dużo dzieje.
1: Tak.
0: Tam również informacje na ten temat, kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na scenie.
1: Tak, wszystko będzie na moich mediach społecznościowych. No i jakby przede wszystkim zapraszam do słuchania utworów.
0: Zapraszamy i jeszcze jedno pytanie. W takim razie jesteś osobą, która spełniła swoje największe marzenie z dzieciństwa, czy nadal jesteś na drodze ich spełniania?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Tak szczerze, miałem marzenie o tym, żeby śpiewać. No, chyba się trochę spełniło. Natomiast mam jeszcze bardzo dużo marzeń, które chcę spełnić i...
0: One wymagają organizacji czasu, ale trzymam mocno kciuki, żeby się spełniły.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz. Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz, piszemy przez S. Tomasz. Tomasz był gościem Radia SK2. Artysta kompletny, który sam pisze teksty, muzykę również komponuje, a do tego jeszcze klipy.
1: Tak.
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz przez SK. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, cześć.

0: poszukiwaniu szczęścia,
1: szczęścia.
0: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia.
1: Przemierzamy cały świat,
0: przemierzamy wszechświat.
1: Dobijamy dobrami tam,
0: oczekujemy wejścia.
1: Cały ten świat jest u stóp nam.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorącem Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

jestem jak Borek z Warsą. Wiążę na okrągło, jestem jak Borek z Warsą. Jestem jak Borek z Warsą. Oni czują samotność.

0: Chris.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,